0: do. Bonton Radio i wszystko gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna, z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna, restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców, w związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gaz, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizacji. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej. Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
6: Bonton Radio.

0: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
3: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
2: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
3: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
2: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
4: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
4: Reklama. Bonton Radio. Resto 4.9 FM. I wszystko gra.

0: Reklama. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrabkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna, restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców, w związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Wraca sprawa planowanej przez EkoAsfalt inwestycji przy ulicy Wygon w Chełmie. Po protestach mieszkańców przeciwko zakładowi przetwarzania odpadów inwestor złożył nowy wniosek, tym razem dotyczący produkcji spoiw do mieszanek mineralno-asfaltowych. Miasto ponownie sprawdza zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania. Od 1 stycznia przyszłego roku gmina wiejska Chełm zmieni nazwę na gmina Pokrówka. Decyzję zatwierdził rząd. Zmiana ma zakończyć mylenie gminy z miastem Chełm i wzmocnić lokalną tożsamość. Mieszkańcy nie będą musieli wymieniać dokumentów, a koszty dla samorządu mają być niewielkie. Muzyka sprzed 100 lat zabrzmi wkrótce w centrum Chełma. Jutro na placu doktora Łuczkowskiego rozpoczyna się Retrofest, trzydniowy festiwal poświęcony klimatowi dwudziestolecia międzywojennego. O czym więcej w wiadomościach o 7.30.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym, wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka Agencji Ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: A cóż tu się zastanawiać? Buty, jakieś delikatne wdzianko i lecimy do roboty. Witam serdecznie, tu Fox. Zapraszam na program Bonton na lato.

0: człowiek jeszcze troszeczkę się rozciąga o tej porze, troszeczkę jeszcze może mu się, no, ewentualnie ziewać. No i tak to wygląda o poranku, tak to wygląda. Mamy czwartek, moi kochani, dzisiaj szósty dzień sierpnia i wywołałem właśnie ziewanko. Bardzo przepraszam. Naturalna sprawa. Podejrzewam, że teraz wszyscy słuchacze Radia Bon Ton będą ziewać, bo was pozarażałem. Tak to działa. Tak to działa, moi drodzy. No i pewnie ktoś z was ziewał ze 3 minutki temu i teraz wpadło na mnie. Dzisiaj 6 sierpnia. Mamy czwartek, czwarteczek. Jakub, Oktawian, Sława, Maria, Piotr, Stefan, Wincenty oraz Namir obchodzą swoje imieniny. Dzisiaj w nietypowych świętach pojawia się jeszcze Dzień Świeżego Oddechu. Dziwne, bo to powinno być typowe święto, a raczej na odwrót, czyli dzisiaj nietypowym świętem powinien być dzień nieświeżego oddechu, czyli ewentualnie, tak wiecie, no, ewentualnie z jeden dzień zrezygnować z mycia zębów, co też nie polecam, zdrowe nie będzie, no i też nie będzie zbyt przyjemne dla waszych współpracowników. Ale tak naprawdę może nam się wydawać, że większość z nas codziennie świętuje ten dzień świeżego oddechu, ale niestety w XXI wieku, kiedy zestaw pasty ze szczoteczką kosztuje nie więcej niż kilka złotych, no to nadal są osoby, które zaniedbują mycie zębów. Dlatego akcje właśnie zwracające uwagę na ten problem są naprawdę nadal istotne. Naprawdę istotne. No bo wiecie, pasta, szczoteczka, parę złotych, nawet elektryczna. Dobra, niech będzie, w 200 powinniście się zamknąć z jakąś poważniejszą szczoteczką, a 300. No a wizyta u dentysty? Aż boję się porównywać.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
7: Bonton na lato.

0: dorosły, pełno obowiązków na głowie. No dobra, trochę się rozmarzyłem. A przypominam, mamy wakacje, więc gramy wakacyjnie oczywiście z Radiem Bonton. Minęła już 7:21.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.

0: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Enzos Almet. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almet. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Reklama. Buongiorno, dzień dobry Wam wszystkim, już 7.30 oczywiście w Radiu Bontonny. Czas, abyśmy nadali Wam najświeższe informacje.
6: To są lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 7.30. Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. Wraca sprawa planowanej inwestycji przy ulicy Wygon w Chełmie, która jeszcze na początku tego roku wywołała protest mieszkańców osiedla Rajowiecka. Wówczas sprzeciwiali się planom budowy zakładu związanego ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, obawiając się m.in. uciążliwości dla okolicznych posesji, ogródków działkowych i kąpieliska glinianki. Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawiciele magistratu zapewnili wówczas, że przedsięwzięcie jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie będzie mogło powstać w tej formie. Teraz inwestor Eko Asfalt ponownie wystąpił do miasta o decyzję środowiskową. Tym razem wniosek dotyczy utworzenia na tej samej działce przy ulicy Wygon 52B zakładu produkującego spoiwa do mieszanek mineralno-asfaltowych. Urząd Miasta wszczął postępowanie administracyjne, a jednocześnie poinformował, że jego zakończenie zostało przesunięte co najmniej do 31 sierpnia. Spowodowane jest to koniecznością ponownej analizy zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Już jutro Centrum Chełma wypełnią dźwięki sprzed 100 lat lub też te zainspirowane twórczością kompozytorów z lat 20. czy 30. ubiegłego wieku. W piątek na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego rozpocznie się Retrofest, festiwal dwudziestolecia międzywojennego. Na scenie wystąpią zespoły najbardziej znane w Polsce z kultywowania tego rodzaju muzyki.
7: Wyżej, jeżeli chodzi o wykonywanie aktualnie muzyki inspirowanej bądź bezpośrednio pochodzącej z polskich tradycji muzycznych dwudziestolecia międzywojennego, to już lepiej się nie da, ponieważ mamy
8: absolutny top czyli Warszawskie Kombo Taneczne, zespół założony przez Jana Emila Młynarskiego. W niedzielę gwiazdą będzie Warszawska Orkiestra Sentymentalna, czyli też no, absolutna pierwsza liga. Przed Warszawską Sentymentalną wystąpi Orkiestra na Dużym Rowerze. To też jest ewenement, ponieważ nazwa nie jest przypadkiem. Ta orkiestra naprawdę jedzie i gra. No i Nic po nie, piątkowy koncert. Nic po nie właśnie mają inne spojrzenie na muzykę międzywojenną, także często sięgają po współczesne przeboje przerobione na modłę międzywojenną, także warto to zobaczyć.
6: Opowiadali o planie na to wydarzenie Bartek Kazimierczak i Piotr Kierski z Chełmskiego Domu Kultury. Inauguracja festiwalu nastąpi również przy dźwiękach Chełmskiej Orkiestry Kina Corso.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Od 1 stycznia przyszłego roku gmina Chełm oficjalnie zmieni nazwę na gmina Pokrówka. Rząd zakończył trwającą wiele miesięcy procedurę, publikując w ubiegłym tygodniu stosowne rozporządzenie Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw. Głównym powodem tej historycznej zmiany jest chęć zbudowania niezależnej tożsamości gminy oraz uniknięcia problemów organizacyjnych wynikających z faktu, że gmina wiejska i miasto nosiły dotychczas tę samą nazwę. Władze podkreślają, że wybór nowej nie jest przypadkowy. Pokrówka od 1933 roku jest siedzibą urzędu i stanowi centrum administracyjno-społeczne regionu. Decyzje poprzedziły szerokie konsultacje społeczne, w których wzięło udział blisko 40% uprawnionych mieszkańców. Aż niemal 85% głosujących poparło zmianę. Choć proces nie obył się też bez kontrowersji, radny powiatowy Artur Juszczak kwestionował m.in. rzetelność systemu do głosowania elektronicznego. Gmina odrzuciła te zarzuty, zapewniając o pełnej weryfikacji oddanych głosów. Dla mieszkańców najważniejszą wiadomością jest to, że zmiana nazwy nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami ani formalnościami. Nie będzie obowiązku wymiany dowodów osobistych ani praw jazdy. Wydatki samorządu związane głównie z wymianą pieczęci i tablic informacyjnych oszacowano na kilka tysięcy złotych.

0: Ho, ho, ho, kopę lat się nie widzieliśmy, a raczej nie słyszeliśmy, tak jest. Marcin wczoraj musiał szybciutko wyjść, ja musiałem szybciutko wyjść, no i okazuje się, że takich dwóch wspaniałych ludzi mijało się obok siebie, pewnie gdzieś tam na ulicach Chełma, nie widząc, że on to on, a ja to ja. Ale z powrotem podobnie jesteśmy. Dzień dobry, Marcinku, co tam ciekawego masz dla kierowców? Proszę bardzo, antena jest twoja, więc śmiało opowiadaj.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Polscy kierowcy nadal masowo tracą prawa jazdy za przekraczanie prędkości od zmiany przepisów również poza terenem zabudowanym. Tylko od początku marca do końca czerwca właśnie poza nim z uprawnieniami czasowo pożegnało się niemal 3,5 tysiąca osób, natomiast już w obszarach zabudowanych było to blisko 7900. Oznacza to, że prawko straciło w tym czasie o 43% więcej zmotoryzowanych niż przed zaostrzeniem przepisów, ale niezmiennym faktem jest to, że większość z tych osób to te, które miały już czasowego bana.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
8: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
9: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportów w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
15: Bonton na lato.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. No i przyznaję szczerze, że już nie wytrzymałem. Nie wytrzymałem, bo... No wiecie, niby wakacje, ale człowiek całe życie się uczy, prawda? Więc spróbujmy się pouczyć razem języka polskiego. Wiecie, co tak zastanawiam się, czy internauci mają problem z decyzją, jak powinno się mówić, kopelat czy kupelat? No i okazuje się, że sprawa jest bardzo prosta, tylko skomplikowanie przychodzi wtedy, kiedy przypominają wam się dwie wersje. A więc, żeby było jasne, powinno mówić się kopelat, czyli miłe przywitanie po długiej przerwie. No, to jest prosta sprawa, ale dla niektórych nie do końca. No, ale jeszcze teraz dochodzi sprawa, czy będziemy pisać kopę, czy kopelat. I tutaj w tej kwestii też, żeby było jasne, wyrażenie kopelat zapisujemy z samogłoską e na końcu słowa kopę, która jest biernikiem wyrazu kopa. Wszelkie inne formy, takie jak kopelat, czy wariant pisowni takiej łącznej kopelat, bo i takie też przypadki się zdarzają, są niepoprawne. Po prostu są niepoprawne. Z pewnością poprawne będzie zaproszenie was do wysłuchania najświeższych wiadomości, punktualnie o 8.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio. Let me tell you.

0: Hello.
1: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
1: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
1: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
4: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
5: Za darmo.
4: Za darmo. Myślę, że to by był miły gaz, szczególnie w lato.
1: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
6: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
1: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
10: Bonton na lato.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
14: No cześć wszystkim, już 5 po 8. Witam Was w programie Bonton na lato.

0: make me.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
6: Bonton na lato.
7: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm, Lwowska 13R.
8: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
9: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Jeśli słuchacie nas dziś w Chełmie, to pewnie zgodzicie się ze mną, że lato pokazuje swoją prawdziwą moc. Jest naprawdę gorąco. Termometry pokazują niemal 40 stopni. Słońce świeci od rana i wielu z nas najchętniej schowałoby się w cieniu, albo wskoczyło do jeziora, lub zamknęło się w piwnicy. A właśnie o takie gorące dni zapytała nas dzisiaj 6-letnia Oliwka.
10: A dlaczego w lecie jest tak gorąco?
9: Świetne pytanie, Oliwka. Wyobraź sobie, że słońce jest jak ogromna świecąca lampa. Przez cały rok wysyła do nas światło i ciepło, ale ziemia, na której mieszkamy, nie stoi prosto. Jest lekko przechylona, trochę jak parasol, który ktoś odrobinę przechylił na bok. I właśnie dlatego raz mamy lato, a raz zimę. Latem ta część ziemi, na której znajduje się Polska, jest bardziej zwrócona w stronę słońca. Jego promienie padają na nas prawie prosto. Dzięki temu przekazują ziemi więcej ciepła, to trochę tak jak z latarką. Jeśli poświecimy nią prosto na ścianę, światło będzie bardzo jasne i skupione. Ale jeśli przychylimy latarkę, światło rozleje się na większą powierzchnię i będzie słabsze. Możecie zrobić taki eksperyment. Tak samo zachowują się promienie słoneczne. Latem są bardziej skupione, dlatego mocniej ogrzewają ziemię, trawę, chodniki i dachy domów. A jest jeszcze jeden powód. Latem dzień jest znacznie dłuższy niż zimą. Słońce wschodzi wcześniej rano i zachodzi dopiero wieczorem. Ma więc dużo więcej czasu, żeby ogrzać wszystko wokół nas. Dlatego nawet wieczorem chodniki i mury domów są jeszcze ciepłe. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że asfalt na drodze potrafi rozgrzać się nawet do ponad 50 stopni Celsjusza i na przykład się stopić? Dlatego latem pieski podczas spacerów mogą mieć gorąco w łapki. Jeżeli jest bardzo ciepło, najlepiej wyprowadzać je rano albo wieczorem, kiedy słońce świeci już słabiej. A co możemy zrobić, kiedy jest taki upał jak dziś? Pić dużo wody, nosić czapkę z daszkiem albo kapelusz, smarować skórę kremem z filtrem, najlepiej w sumie słońca unikać i jak najdłużej przebywać w cieniu. Wtedy lato będzie nie tylko słoneczne, ale i bezpieczne. A więc odpowiedź na pytanie Oliwki brzmi: latem jest gorąco, ponieważ nasza część Ziemi jest wtedy bardziej zwrócona w stronę Słońca. Jego promienie mocniej ogrzewają Ziemię, a długie dni sprawiają, że ciepła jest jeszcze więcej. Dziękujemy Ci, Oliwko, za pytanie idealne na taki upalny dzień. A teraz może Wam podczas wakacji przyszło do głowy jakieś niezwykłe, a dlaczego? Może dotyczy pogody, zwierząt, kosmosu albo czegoś, co wydarzyło się na plaży lub w lesie. Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Kto wie, może już właśnie jutro to Wasze pytanie usłyszą wszyscy słuchacze Radia Bonton. Do usłyszenia i powiedziałabym, trzymajcie się ciepło, ale unikajcie słońca. Do następnego, pa!
7: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: mówią, że kasy chce od nich wyłudzić. Dobrze, że informujecie. Bardzo dobrze, więc następnym razem, jak ktoś z was dostanie wiadomość od kogoś z waszych bliskich, bądź niebliskich, bądź troszeczkę dalekich, to pamiętajcie, bądźcie czujni, nie wysyłajcie od razu pieniążków. Ja chciałem być troszeczkę cwańszy, wiecie, niż oszust, ale niestety nie dał się złapać, czyli cwaniaczek napisał do mnie, żeby przesłać mu szybciutko bliczka. No to ja długo nie myśląc, pyk, wysyłam bliczka. I myślę sobie, gdyby tylko chciał wypłacić w bankomacie, to już mamy jego adresik. Ale cwaniak robił zakupy internetowe, więc nawet mu nie potwierdziłem tego bliczka. Natomiast faktycznie kiedyś taka sytuacja miała miejsce, bodajże w województwie świętokrzyskim. Facet zwodził na tyle oszusta, który chciał wypłacić pieniądze w gotówce z bankomatu, bo myślał, że tam jest bezpieczny, że udało się go złapać. Jak? A no właśnie, jak podajecie komuś kod BLIK, to wam ponownie przychodzi potwierdzenie na telefon. Musicie to zatwierdzić, że ktoś z tego bankomatu w tej lokalizacji dokładnej chce wyciągnąć pieniądze. No i facet, ten, który miał być oszukany, w międzyczasie kontaktował się z policją i oczywiście poinformował o miejscu pobytu, a raczej miejscu, w którym miał facet wyciągnąć jego pieniądze. Szybka akcja policji i facet za kratkami.
1: Bon Ton Radio.

0: gwarancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Reklama. Sport już teraz w Radiu Bonton.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Pięściarze MKS Olimp Chełm, którzy są jednocześnie reprezentantami polskiej kadry narodowej, nie ustają w treningach. Igor Rondo się zakończył w tym tygodniu zgrupowanie w Wałczu, a za kilka dni uda się na turniej w Asyżu, później natomiast powalczy w ringach Irlandii, mówi trener Konrad Rondoś.
8: Cały czas przygotowania w stronę seniorskich mistrzostw Europy, bo tu już chyba wiemy, że Igor pojedzie mimo tego młodego wieku i tak naprawdę jako pierwszy rok dopiero ten boks seniorski. To będzie kolejnym etapem również do przygotowań, które będą się nieco później przygotowywać młodzieżowych mistrzostw Europy. Natomiast Mikołaj, Nikola i Alan, medaliści mistrzostw Polski, czekają na powołania. Prawdopodobnie końcem miesiąca będziemy mieli takie powołanie, bo zaraz 28 sierpnia zaczyna się we Wrocławiu bardzo mocny międzynarodowy turniej.
7: Z kolei druga połowa sierpnia minie pięściarzom chełmskiego Olimpu na obozie szkoleniowym nad Jeziorem Białym, w którym wezmą także udział zawodnicy z Ukrainy. 1 października odbędzie się kolejne ważne wydarzenie będące częścią świętowania jubileuszu 60-lecia istnienia cementu Gryfa Chełm. O szczegółach wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
9: Podczas tej gali zaprezentujemy historię i dorobek naszego klubu. Zostanie również przekazany na ręce Pocztu Sztandarowego Klubu, zostanie przekazany sztandar klubowy oraz zostaną wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych zawodników, działaczy i trenerów naszego klubu.
7: Patronat nad październikową galą cementu Gryfa sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

0: 50 zł. Marcinku, czy za to coś się zatankuje dzisiaj, czy jednak niekoniecznie? Poczekać może na lepsze jutro?
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Polski rząd przypomniał ostatnio, że od 2028 roku rozpocznie się proces wymiany bezterminowych praw jazdy na dokumenty z nowym wzorem. Chodzi o te wydane przed 19 stycznia 2013, co wedle szacunków Ministerstwa Infrastruktury obejmie około 15 milionów kierowców. Resort uspokaja i jednocześnie obala plotki. Bezterminowość nadal pozostanie ważna, ale co kilka lat sam blankiet będzie wymagał wymiany. I tutaj wiadomo, nie będzie to darmowe, a niekiedy będzie też wiązało się z wykonaniem badań lekarskich.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama.
0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.

Letnie trzy wdechy. Jeden głęboki, drugi jeszcze głębszy, a trzeci najgłębszy. No i wstajemy, robimy sobie oczywiście przerwę w pracy, mimo że zaczęliśmy. No, nie ma to jak zacząć robotę od przerwy, no to coś pięknego, prawda? Więc lecimy sobie na przerwę po to, żeby się nawodnić. Nie zapominajcie o tym, bo jest naprawdę już od samego rana gorąco. Nie zapomnijcie również, że po tym jak już się nawodnicie, powinniście wrócić, bo o 9 u nas na naszej antenie najświeższe informacje z kraju i ze świata. Po godzinie 9 będziemy dla Was mieli też wiadomości lokalne w telegraficznym skrócie, prognozę pogody. Będzie też szansa, żebyście właśnie po godzinie 9, zresztą tradycyjnie jak przez całe wakacje, mogli o 9.40 usłyszeć zapowiedzi zbliżających się wydarzeń kulturalnych. Przygotowuję je nawet i w tym momencie jeszcze Monika Łupkowska.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej. Na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo, nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Przez 11 lat rolnicy mogli przepłacać za maszyny rolnicze. Przez zmowę producenta i dealerów, ocenia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nałożył kary sięgające 136 milionów złotych. Urząd ukarał też jedną ze spółek za niekorzystne zapisy w umowach z producentami rolnymi. O szczegółach opowiemy w wiadomościach o 9.30. Szlachetna paczka rozpoczęła nabór wolontariuszy i liderów w Chełmie oraz okolicznych gminach. Organizatorzy przypominają, że w Polsce ponad 2 miliony osób żyją w skrajnym ubóstwie. Podkreślają, każdy może pomóc. O tym, dlaczego warto dołączyć do akcji, więcej również za niecałe pół godziny. Mieszkańcy Rejowca Fabrycznego mobilizują się z kolei, by pomóc 21-letniemu Jakubowi Koziołowi, który walczy z agresywnym chłoniakiem Burkita. Szansą na jego powrót do zdrowia jest kosztowna terapia. Zbiórkę prowadzi Fundacja Cancer Fighters, a wesprzeć Jakuba można wpłatą na internetową zbiórkę. Na pełne wydanie lokalnych wiadomości zapraszam o 9.30.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
4: Kanton na lato.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
12: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i już po godzinie 9:06. Witam serdecznie, cześć, tu Fox.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Bonton na lato.

0: Lato w pełni, a wy jeszcze nie wiecie, gdzie pojechać, nad które miasto, do którego miasta nad polskim morzem? No to już wam podpowiadam, gdzie chyba raczej nie pojechać, bo zaczynamy przegląd najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych miast nad polskim morzem. Tłocznie może być na pewno w Gdańsku, prosta sprawa, ale i też w Kołobrzegu, Władysławowo, Mielno. Tam pojawiają się po prostu tłumy. Kołobrzeg jest naprawdę mocnym liderem frekwencji turystycznej, no i to duże uzdrowisko z pięknym molo i szeroką plażą przyciąga tłumy, po prostu tłumy z całego kraju. No ale żeby nie było, że tak suchymi jakimiś tam informacjami sobie rzucamy, to sprawdźmy, jakbyśmy teraz mieli rzucić robotę i wyjechać sobie z Chełma do Kołobrzegu. Proszę bardzo, ile czasu potrzebujemy? No, tam zaledwie 8 godzin, cyk na Warszawę, później S7 lecimy do Gdańska, później jeszcze S6 i cyk pyk myk jesteśmy w Kołobrzegu. Obyście tylko znaleźli notlek.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Chełmskie Towarzystwo Budowy.

0: Budownictwa społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
2: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
3: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Reklama. Świeżość w kuchni naprawdę odgrywa bardzo ważną rolę. Świeże warzywa naprawdę robią nam porządny obiad. Nasze polskie warzywa, tak, coś pięknego. Dlatego też postanowiliśmy, że z naszą redakcją przyczynimy się do tego, żebyście mieli dostawę najświeższych wiadomości lokalnych Radia Bon Ton. Już teraz minęło 9.30, czas wam je zaserwować, proszę bardzo. Takie w zasadzie drugie śniadanie.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton, Eliza Kudelska, Nowosad. Przez 11 lat rolnicy mogli przepłacać za ciągniki, kombajny i części do nich, nie mając szans na znalezienie lepszej oferty. Takie wnioski płyną z decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według urzędu producent AGCO i 8 dealerów maszyn marek Valtra, Fendt i Massey Ferguson podzielili między sobą rynek i uzgadniali warunki sprzedaży. Efekt? Kary dla firm i menedżerów w łącznej wysokości blisko 136 milionów złotych.
6: Mechanizm działania tej zmowy można wytłumaczyć na konkretnym przykładzie. Rolnik chciał kupić ciągnik marki Valtra, Fendt lub Massey Ferguson. Mógł robić dokładne rozeznanie rynku i dzwonić do kilku dealerów w różnych miejscach Polski. Za każdym razem otrzymałby jednak tą samą informację odsyłającą go do najbliższego dealera względem jego miejsca zamieszkania, bądź też ofertę, gdzie cena była znacznie wyższa niż u najbliższego dealera. Ostatecznie nigdzie nie mógł otrzymać lepszych warunków niż u lokalnego dealera. Nie była to bowiem najbardziej optymalna oferta na rynku. Jej warunki zostały wcześniej uzgodnione przez jej uczestników w ramach porozumienia ograniczającego konkurencję pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami.
5: Mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To nie jedyna decyzja dotycząca rynku rolnego. Urząd ukarał także spółkę Bungie Polska kwotą ponad 4 200 000 zł za stosowanie w umowach zapisów, które ograniczały prawa producentów rolnych, m.in. w przypadku strat spowodowanych suszą czy innymi zjawiskami pogodowymi. Firma zmieniła zakwestionowane postanowienia i współpracowała z urzędem, dzięki czemu kara została obniżona. Szlachetna Paczka rozpoczyna rekrutację wolontariuszy i liderów w Chełmie oraz okolicznych gminach. Organizatorzy szukają osób, które chcą podarować swój czas i realnie odmienić los najbardziej potrzebujących. Skala problemu ubóstwa w kraju wciąż jest ogromna. Ponad 2 miliony Polaków żyje dzisiaj w skrajnej biedzie, a po opłaceniu podstawowych rachunków niektórym zostaje zaledwie 22 zł dziennie na przeżycie. Wśród rodzin zgłaszających się do programu aż 84% stanowią te, które na co dzień zmagają się z przewlekłą chorobą, niepełnosprawnością lub podeszłym wiekiem. Jak podkreśla regionalny koordynator akcji Bartłomiej Pawłowicz, siła projektu tkwi w spotkaniu z drugim człowiekiem. Wolontariusze odwiedzają rodziny w ich domach, poznają ich codzienne trudności i wspólnie określają, jakiego konkretnie wsparcia potrzebują. By dołączyć do zespołu, nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia w pracy społecznej. Organizatorzy zapewniają pełne szkolenia, materiały przygotowawcze oraz stałe wsparcie ze strony liderów. Finałem akcji będzie tak zwany Weekend Cudów, zaplanowany na 12 i 13 grudnia, kiedy przygotowane przez darczyńców paczki trafią bezpośrednio do rodzin. Wszyscy chętni do pomocy mogą zgłaszać się przez oficjalną stronę internetową Szlachetnej Paczki.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: A mieszkańcy Rejowca Fabrycznego oraz lokalna społeczność jednoczą się w walce o życie 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody sportowiec zmaga się z wyjątkowo agresywną postacią nowotworu, chłoniakiem Burkita. Szansą na uratowanie jest nowoczesna terapia kart, na którą prowadzona jest obecnie pilna zbiórka pieniędzy. Dramat Jakuba rozpoczął się 22 lutego tego roku. Trafił wówczas do szpitala z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Jednak po operacji pojawiły się poważne powikłania, w tym zapalenie otrzewnej. Kolejne badania przeprowadzone w Warszawie przyniosły druzgocącą diagnozę chłoniaka w zaawansowanym stadium. Od marca do czerwca mężczyzna przechodził bardzo intensywną chemioterapię, która dawała nadzieję na poprawę stanu zdrowia. Niestety badania kontrolne z lipca wykazały błyskawiczny i niezwykle rzadki nawrót choroby. Obecnie 21-latek przyjmuje kolejny cykl chemioterapii, a w szpitalu nieustannie wspiera go mama. Mimo ogromnego cierpienia Jakub nie traci nadziei i marzy o powrocie na boisko, na którym grał od najmłodszych lat. Zbiórkę na terapię, która jest dla niego największą szansą na powrót do zdrowia, prowadzi Fundacja Cancer Fighters. Pomóc może każdy z nas.
3: Bon Ton na lato.

0: kto jeszcze nie wie, albo wie, ale jeszcze się nie zdecydował bądź nie zdecydowała, no to trzeba się zastanowić, tak? A tym zastanowieniom będzie wam towarzyszyła Monika Łupkowska, bo już teraz ma dla was program Bliżej Kultury. Posłuchajcie, co ciekawego ma dzisiaj w swoich propozycjach dla was.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Hełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W Krasnym Stawie zbliża się wydarzenie dla miłośników filmów i sztuki. A co to będzie, opowie mój gość.
4: Marta Strelmaszczuk, Muzeum Regionalne w Krasnym Stawie. Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, zapraszamy Państwa do naszego kina letniego w Muzeum Regionalnym w Krasnym Stawie na pokaz specjalny filmu pod tytułem Wernix z Beksińskim po drodze. Jest to film biograficzny, dokument prezentujący sylwetkę Zdzisława Beksińskiego. Producentem filmu jest Muzeum Sztuki Fantastycznej, a reżyserem jest Grzegorz Gajewski. W filmie zostaną pokazane osoby z bliskiego kręgu Zdzisława Beksińskiego, a także będą to takie unikalne zdjęcia i filmy z domowego archiwum artysty. Zapraszamy na godzinę 20 do Wirydarza. Kocyki do rozłożenia na trawie są bardzo mile widziane. W przypadku złej pogody seans zostanie przeniesiony do naszego refektarza. Także zapraszam, 9 sierpnia, godzina 20.
3: A teraz zapraszam Was do wysłuchania zapowiedzi dzisiejszego podcastu Bliżej Kultury.
5: Dzień dobry, chociaż tutaj chyba wypadałoby powiedzieć bonjour. Mówię tak dlatego, że już po godzinie 18 na antenie Radia Bonton usłyszą Państwo relację z wyprawy uczniów z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasnym Stawie, którzy udali się do Francji. Co oni tam robili? Jak ten cały wyjazd przebiegł? Sprawdźcie na naszej antenie. W programie Bliżej Kultury w segmencie Młodzi w Kulturze. To już oczywiście niedługo, dodam od siebie, że naprawdę było ciekawie i też ta relacja wyszła naprawdę fajnie. O pobycie uczniów opowiedziała nam nauczycielka języków obcych w placówce, pani Beata Skrzypa. Tak więc w jej i w moim imieniu zapraszam Was do słuchania już po 18. Janek Zieliński, Bliżej Kultury, Młodzi w Kulturze, Radio Bonton.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bonton na lato.

Dosłownie 10 minut nam tylko brakuje do godziny 10 i o tej porze posmakujecie. Tak jest, dowiecie się, jak smakują jagodzianki. Jeśli oczywiście macie jagodzianki. Jeśli nie macie jagodzianek, to nie dowiecie się, ale dowiecie się za to, jak na pewno smakują najświeższe informacje z kraju i ze świata, bo właśnie punktualnie o 10:00 takie typowe wydanie na naszej antenie. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Management!
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Reklama.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gaz, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi. Sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny rozpoczynają walkę o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Już dziś wieczorem w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Czeka nas trudny mecz, mówi trener Michał Gaszparik.
8: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównanie w mecz.
7: Mecz w Budapeszcie o 20.15. Jutro w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa zagra z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Udany początek turnieju w Montrealu dla Huberta Hurkacza. Po ciężkim meczu nasz tenisista awansował do drugiej rundy, pokonując Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
9: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nic są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
7: Był to pierwszy mecz Hurkacza od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skreczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabino. Po kontuzji wróciła także Maja Chwanińska, ale już w pierwszym swoim meczu w tysięczniku w Toronto przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Udanie do gry wróciła za to Iga Świątek, pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejlek do 0-3.
10: Good match.
7: Na pewno to był dobry mecz i udany początek sezonu na kortach twardych. Cieszę się z zaprezentowanego poziomu. W pierwszym secie grałem z dużą pewnością siebie i bardzo bezpośrednio, więc to był zdecydowanie udany set. W drugim fragmenty wyglądały podobnie, ale na pewno pojawiło się kilka podchwytliwych gemów, zwłaszcza ten jeden bardzo długi. Dawno nie grałam takiego gema, więc cieszę się, że go wygrałam i że zachowałam solidność do samego końca. Świątek w trzeciej rundzie zagra jutro z Wiktorią Golubicz, a dziś Magdalinet zmierzy się z Iwą Jowicz, a Magdalena Fręch z Jessiką Pegudą. Drugi etap, drugie zwycięstwo Włoch Jonathan Milan znów najszybciej finiszował z peletonu i umocnił się na prowadzeniu w Tour de Pologne. Dziś trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Pamiętam czas, jak bardzo popularnym kierunkiem w technikach był informatyk, a teraz pełno tych informatyków. Także może jakiś inny zawód, na który jest aktualnie zapotrzebowanie? Sprawdzimy to oczywiście po godzinie 10, także serdecznie zapraszam, bądźcie blisko radioodbiorników na 104 i 9 FM. Mamy już 7 minut po godzinie 10, także za jakieś 13 minut poznacie szczegóły. Gdzie można zarobić i się nie narobić?

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Łoszpak, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Łoszpak, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Kawa we własnym ogródku. Tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park. Kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

długie urlopy, bo wakacje, ferie, przed świętami też z tydzień albo dwa wolnego, a stabilne zatrudnienia oparte na karcie nauczyciela, no i duża satysfakcja z pomagania młodym ludziom w rozwoju. To są jedne wielkie plusy bycia nauczycielem, ale okazuje się, że nie wszyscy chcą pracować w naszej polskiej edukacji. 20 tysięcy

0: mnie.
1: Reklama.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany

0: rządów i sprzęgła. Napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Reklama.
2: Rozciągnięcie, przeciągnięcie i już możemy zaczynać. Czas na wiadomości sportowe, które ma dla Was Marcin Petruk. Dosłownie przed momentem zrobił prawie szpagat, no bo to było potknięcie w zasadzie, tak tutaj na śliskich płytkach na korytarzu. No ale już jest. Cały i zdrowy. Nawet nie musiało przyjechać po niego pogotowie.
0: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
3: Marcin Petruk, zapraszam. Lipiec i początek sierpnia minął kolarzom GKK Peloton Okrzów na rywalizacjach w całej Polsce. Dobrze spisali się w wyścigu Orient Gravel, jak też w kolejnych zmaganiach z cyklu maratonów krasowych w Janowie i Narewce. O ostatniej z tych rywalizacji Jarosław Garda.
4: Na tamtejszej bardzo szybkiej i płaskiej trasie dystansu mega Adam Mandziak wygrał w swojej kategorii, zajmując 6. miejsce Open. Z kolei Wiesław Pawluk zajął 6. pozycję w swojej kategorii i 39. w klasyfikacji Open.
3: Więcej o ostatnich startach kolarzy okrzowskiego peletonu powiemy w sobotnim magazynie sportowym. 20-letni ofensywny pomocnik Kacper Kucharczyk podpisał z trzecioligową Chełmianką roczny kontrakt z możliwością przedłużenia go o kolejne rozgrywki. W minionym sezonie Kacper Kucharczyk występował w barwach rezerw Korony Kielce, także na poziomie trzeciej ligi, grając w 17 spotkaniach i zdobywając 6 bramek. Sezon 24-25 także spędził w drugim zespole z Kielc, a w poprzednich latach występował w młodzieżowych składach świętokrzyskiego klubu. Trwają zapisy do amatorskiej ligi siatkówki kobiet koordynowanej przez klub Astra Leśniowice. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia drogą mailową, a szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Astra na Facebooku. Projekt zostanie podzielony na dwie ligi. Pierwszą dla doświadczonych zespołów oraz drugą dla składów z mniejszym doświadczeniem. Mówi prezes Astra Leśniowice Jacek Stańkowski.
5: Pomysł nie wziął się znikąd. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję ligi. Wystąpiło w niej 7 drużyn i już wtedy przekonaliśmy się, że takie rozgrywki są bardzo potrzebne. Cyklicznie spotykały się kobiety z różnych miejscowości, rywalizowały na boisku, ale przede wszystkim świetnie się integrowały. Po zakończeniu sezonu praktycznie wszystkie drużyny powiedziały nam jedno. Grało się świetnie i chcemy wrócić za rok. To pokazuje, że w naszym regionie jest duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.
3: Rozgrywki rozpoczną się 5 sierpnia i potrwają do początku grudnia, a każdy zespół rozegra po 10 spotkań.
0: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
6: Bonton na lato.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Dzisiaj przypominamy bardzo znaną i bardzo cenioną przez Polaków postać Karol Wojtyła, czyli pierwszy papież, który reprezentował nas praktycznie na całym świecie. To był papież, który był chyba pierwszym papieżem, mam nadzieję, że nie ostatnim, ale pierwszym, który czytał bez okularów. Był również pierwszym noszącym zegarek na ręce, a poza tym był też pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, czy nawet pływającym kajakiem. Czytam też, że jeden z watykańskich prałatów, słuchajcie, chciał się nauczyć polskiego. No pięknie. Zakupił sobie też podręcznik do nauki tego języka. Zastanawiam się, czy dotrwał chociaż do końca spisu treści.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Animacja.
2: Cześć, z tej strony Kinga. Tydzień temu było o Strażnikach Galaktyki. Dzisiaj będzie o Strażnikach Marzeń. Niektóre animacje bawią, inne wzruszają, a są też takie, które przypominają nam, że wyobraźnia nie kończy się wraz z dzieciństwem. Dziś właśnie o jednej z nich. Moją propozycją są, jak wcześniej wspomniałam, Strażnicy Marzeń z 2012 roku. Film powstał w wytwórni DreamWorks Animation i wyreżyserował go Peter Ramsey. Scenariusz oparto na serii książek The Guardians of Childhood autorstwa Williama Joyce'a. I muszę przyznać, że jest to jeden z niewielu filmów od DreamWorks Animation, który mi się podoba. Jak wiecie, stamtąd pochodzi Shrek, Epoka Lodowcowa i coś tam jeszcze było w subiektywnych kadrach, czego nie trawię, ale nie o tym jest dzisiejsza audycja. Przejdźmy do Strażników Marzeń. Jest to historia niezwykłej drużyny, która od pokoleń czuwa nad dziecięcymi marzeniami. Święty Mikołaj, Zając Wielkanocny, Wróżka Zębuszka i Piaskowy Ludek muszą połączyć siły z nowym bohaterem, Jackiem Frostem. Razem stają do walki z mrokiem, który chce odebrać dzieciom wiarę, nadzieję i piękne sny. Choć brzmi jak typowa bajka, Strażnicy Marzeń nie opowiadają o sprawach bardzo uniwersalnych, o tym jak ważna jest wiara, nie tylko w magii, ale także w siebie, o przyjaźni, odwadze i o tym, że nawet ktoś, kto czuje się niewidzialny i samotny, może odkrywać swoje miejsce w świecie. Ogromnym atutem filmu jest jego strona wizualna. Każdy z bohaterów ma zupełnie inny styl i charakter. Święty Mikołaj przypomina tu raczej potężnego wojownika z tatuażami niż poczciwego staruszka z reklam. Zając Wielkanocny jest szybki i zadziorny, a Piaskowy Ludek potrafi mówić wyłącznie za pomocą obrazów tworzonych ze złotego piasku. Dzięki temu świat filmu jest jednocześnie baśniowy i bardzo oryginalny. Ciekawostka, Strażnicy Marzeń byli pierwszym pełnometrażowym filmem wyreżyserowanym przez Petera Ramseya. Kilka lat później przyszedł do historii kina animowanego jako współreżyser nagrodzonego Oscarem filmu, nomen omen, słyszeliście go wczoraj, Spider-Man Universum. To właśnie Strażnicy Marzeń otworzyli mu drogę do wielkiej kariery. Warto wspomnieć także o muzyce. Ścieżkę dźwiękową skomponował Aleksandr Desplat, laureat 2 Oscarów, znany między innymi z muzyki do Jak zostać królem, Grand Budapest Hotel czy Kształtu wody. Jego kompozycje nadają filmowi wyjątkowej lekkości i baśniowego klimatu. Jeśli więc szukacie animacji, którą z równą przyjemnością obejrzą dzieci i dorośli, Strażnicy Marzeń będą doskonałym wyborem. To film, który przypomina, że czasem największą supermocą nie jest siła ani magia, ale nadzieja. I że warto pielęgnować w sobie odrobinę dziecięcej wyobraźni, niezależnie od wieku. Ja mogę śmiało powiedzieć, że jest to animacja skierowana do dorosłych. Jestem nią oczarowana i chciałam się właśnie podzielić nią z Wami. Za chwilę posłuchacie utworu z filmu właśnie Strażnic Marzeń, który idealnie oddaje jego magiczny, ciepły i pełen emocji klimat. Miłego słuchania. Pa!

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
11: Bonton na lato.

0: Ktoś obiecuje, że załatwi unijną dotację szybko, łatwo i prawie bez wysiłku. No właśnie, wtedy warto zapalić sobie czerwoną lampkę. Zapadł, słuchajcie, kolejny wyrok, jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl, w sprawie małżeństwa oskarżonego o wyłudzenie pieniędzy od osób, które liczyły na pomoc w zdobyciu unijnych dotacji. Wśród pokrzywdzonych byli także nawet mieszkańcy Chełma. Według ustaleń sądu kobieta usłyszała wyrok 6 lat więzienia, a jej mąż 1,5 roku. To jednak nie wszystko, bo zaledwie 2 tygodnie wcześniej zapadł wobec nich kolejny wyrok, ale w innej sprawie. No, to dobra okazja, żeby przypomnieć, słuchajcie, w tej sytuacji jedną ważną i słuszną zasadę. Jeśli ktoś obiecuje łatwe pieniądze i chce wysoką zaliczkę jeszcze z góry, warto 2 razy sprawdzić, z kim w ogóle mamy do czynienia, bo dotacje mają pomagać w rozwoju, a nie zasilać konto oszustów. Szczegóły tego zajścia doczytacie i znajdziecie na naszym portalu supertydzień.pl. Za 9 minut będzie już godzina 11. A po 11 oczywiście jeszcze będę przez godzinkę razem z Wami. Będzie m.in. ważny temat poruszony, mianowicie o tym, że bardzo możliwe, że rząd zmieni system alarmowania.
1: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt z Polska.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Reklama. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510-510-317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
4: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna, restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców, w związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Naburzański oddział Straży Granicznej w Chełmie realizuje kolejny nabór do służby. W tym roku czeka co najmniej 115 miejsc dla nowych funkcjonariuszy. Kandydaci mogą rozwijać się w wielu specjalizacjach, a dokumenty można składać po wcześniejszym umówieniu terminu. O szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach. Kolejny upalny dzień daje się we znaki mieszkańcom regionu. Ratownicy medyczni coraz częściej wyjeżdżają do zasłabnięć, omdleń i zaostrzeń chorób przewlekłych. O tym, kto jest najbardziej narażony na skutki wysokich temperatur, opowie za niecałe pół godziny w wiadomościach Ekspert. Skwer w centrum Rejowca Fabrycznego przejdzie gruntowną rewitalizacją. Przy ulicach Lubelskiej i Ludwika Hirschfelda powstaną nowe alejki, ławki, miejsca wypoczynku oraz udogodnienia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja za blisko 500 000 zł ma być też bardziej zielona i przyjazna mieszkańcom.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
9: 6 po 11. Witam Was bardzo serdecznie. To ostatnia godzina naszego wspólnego spotkania. No i koniec przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu. Aż mi się przykro zrobiło. Ale jutro o 7 wrócę.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park Mickiewicza 41 Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bonton na lato. I am wearing it nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired.

0: Adam Sandler. Na pewno faceta kojarzycie, ale czy widzieliście grupę na Facebooku ludzi, którzy wyglądają jak Adam Sandler? Od ojców na rodzinnych grillach, przez fanów sportu, kurierów, aż po nawet przypadkowych nieznajomych. Grupa jest naprawdę pełna ludzi, którzy w jakiś sposób oddają ten charakterystyczny, wiecie, wygląd, no i też wyluzowany styl Sandlera. Większość z nich wcale nie próbuje go kopiować, nie o to chodzi. Po prostu z natury przypominają mi jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood. Niektórzy nawet ubierają się jak on, co w ogóle już sprawia, że te porównania są jeszcze śmieszniejsze. Sprawdźcie grupę, być może też dołączycie zdjęcie swoje bądź swoich bliskich.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Hełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Hełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 5.

0: 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl. Reklama.
2: Zapachniało świeżością w naszym studio. Tak jest. Nie tylko dlatego, że nasi dziennikarze wpadli do naszego studia, ale również dlatego, że mają dla Was najświeższe pod słońcem informacje lokalne.
3: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Jest 11.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Zgodnie z zapowiedziami nadburzański oddział Straży Granicznej kontynuuje nabór kandydatów do służby. Dokumenty przyjmowane są w siedzibie oddziału w Chełmie po wcześniejszym wyznaczeniu terminu i konkretnej godziny do ich złożenia.
4: Służbę Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, zdolności fizyczne i psychiczne do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.
3: Mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta oddziału. Plan zakłada zatrudnienie w tym roku co najmniej 115 nowych funkcjonariuszy. Dzisiaj kolejny upalny dzień. Wysokie temperatury dają się we znaki mieszkańcom Chełma i okolic. Na zgłoszenia dotyczące skutków przegrzania organizmu reagują ratownicy medyczni, mówi Aneta Szepel, pielęgniarka koordynująca stacji ratownictwa medycznego w Chełmie.
5: Dni ciepłe, sezon wakacyjny, sezon urlopowy, to jest wzmożona liczba wyjazdów naszych zespołów ratownictwa medycznego, bo wysokie temperatury mogą być niebezpieczne zarówno dla zdrowia, ale też i dla koncentracji osób chociażby prowadzących samochody czy inne sprzęty mechaniczne.
3: Najczęściej zgłaszane powody interwencji i zgłoszeń to zasłabnięcia, omdlenia, zaostrzenie chorób przewlekłych, głównie kardiologicznych.
5: Choroby współistniejące i wysoka temperatura no jednak dają niekorzystne odczucia dla organizmu ludzkiego.
3: Na przegrzanie i odwodnienie organizmu najbardziej narażone są osoby starsze oraz małe dzieci, dlatego podczas największych upałów, które teraz mamy, najlepiej nie wychodzić z domu. Tu apel również do właścicieli psów. Wyprowadzanie ich na spacer w trakcie największego nasłonecznienia i najwyższych temperatur szkodzi im. Wysokie temperatury mogą prowadzić do przegrzania zwierzęcia, a gorący asfalt może poparzyć jego łapy. Dłuższe spacery najlepiej zaplanować po prostu wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Teraz przenosimy się do centrum Rajowca Fabrycznego, które ma przejść metamorfozę. Rusza rewitalizacja skweru miejskiego u zbiegu Lubelskiej i Ludwika Hirschfelda. Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Rajowca Fabrycznego podpisali już umowę z wykonawcą na realizację tego zadania. Wartość całej inwestycji wynosi prawie 500 000 zł. Prace budowlane obejmą teren o powierzchni około 740 arów w samym sercu miasta. Nowo zaprojektowana przestrzeń połączy funkcje rekreacyjne z rozwiązaniami proekologicznymi. Powstaną tu nowe alejki spacerowe oraz specjalne pochylnie ułatwiające poruszanie się seniorom, rodzicom z wózkami oraz osobom z niepełnosprawnościami. Na skwerze pojawi się nowa, mała architektura. Ławki, leżaki, pergole zapewniające cień w upalne dni oraz ławka z biblioteczką do bezpłatnej wymiany książek. Projektanci zadbali również o akcent historyczny. Na placu stanie tablica informacyjna wykonana z cegły pochodzącej z rozbiórki miejscowej cementowni, która przez dziesięciolecia kształtowała miasto. Niezwykle ważnym elementem projektu jest ekologia. Aż 80% powierzchni skweru pozostanie terenem biologicznie czynnym, co pomoże w retencji wody i poprawi lokalny mikroklimat. Istniejący na tym obszarze starodrzew zostanie w pełni zachowany i uzupełniony nowymi nasadzeniami. Jak podkreśla burmistrz Rajowca Fabrycznego Gabriel Adamiec, projekt nie powstał wyłącznie za biurkiem. Jego ostateczny kształt to efekt szerokich konsultacji społecznych i współpracy urzędu, fundacji oraz samych mieszkańców. Inwestycja zostanie sfinansowana dzięki wsparciu zewnętrznemu. To 410 tysięcy złotych. Z kolei pozostałą część kwoty pokryło miasto z własnego budżetu. Po zakończeniu prac odnowiony skwer będzie służył nie tylko do codziennego wypoczynku, bo stanie się też miejscem imprez plenerowych. Już teraz zapowiedziano, że w przyszłym roku będzie on jedną z głównych lokalizacji popularnego festiwalu Fabryka PRL-u.
1: Bon Ton na lato.

0: Proszę bardzo, już mamy informacje prosto z pierwszej ręki. Minęła 11.40. Nie, to nie są te informacje. Te informacje z pierwszej ręki ma dla was nasz kolega Jarosław. A treści dotyczące kartki z kalendarza, ale kwestie muzyczne będą poruszone.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam w czwartek. Krok po kroku zbliżamy się do weekendu, a nasz muzyczny wehikuł czasu zatrzymuje się na dacie 6 sierpnia. Dziś w kalendarzu trzymamy się ścisłej chronologii, serwując wam potężne rocznice, znane nazwiska i utwór, który zna absolutnie każdy słuchacz. Zaczynamy w roku 1928. 6 sierpnia na świat przyszedł Andy Warhol, wybitny amerykański artysta i twórca pop-artu, który na zawsze zapisał się w historii muzyki jako menedżer legendarnej grupy The Velvet Underground oraz projektant ikonicznych okładek płyt dla The Rolling Stones. Przenosimy się do roku 1965, dokładnie 61 lat temu legendarna formacja The Beatles wydała w Wielkiej Brytanii swój piąty album Help z nieśmiertelnymi hitami Help oraz Yesterday, utworem, który stał się najczęściej nagrywanym coverem w historii muzyki. W kalendarzu zapisujemy rok 1972. Swoje 54. urodziny obchodzi dzisiaj Jerry Halliwell, charyzmatyczna Ginger Spice z brytyjskiego girls bandu Spice Girls, z którym w latach 90. podbiła światowe listy przebojów. Zaglądamy do roku 1988. Dokładnie 38 lat temu na szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100 wspiął się kultowy rockowy hymn Sweet Child of Mine w formacji Guns N' Roses, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii muzyki gitarowej. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Brytyjska wokalistka Shola Ama podbiła listy przebojów swoim kultowym soulowo-popowym singlem You Might Need Somebody, pochodzącym z jej debiutanckiego albumu Much Love. Niezwykle ciepły wokal, aksamitne brzmienie i chwytliwy, kojący rytm przyniosły artystce prestiżową nagrodę Brit Award oraz status jednego z najpiękniejszych radiowych przebojów tamtego lata. Ten utwór ma w sobie mnóstwo słońca i idealnie nastraja na czwartek w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum i zostawiamy was z wyjątkowo klimatycznym brzmieniem lat 90.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Bonton na lato.
8: Wyobraźcie sobie, że wyją syreny, a nasz telefon milczy. Albo odwrotnie. No właśnie, rząd chce, żeby takie sytuacje już się po prostu nie zdarzały. Po problemach z alarmowaniem mieszkańców Lubelszczyzny zapowiedziano stworzenie jednego zintegrowanego systemu. W praktyce ma to oznaczać, że gdy uruchomią się syreny, to automatycznie dostaniemy też alert RCB z informacją, co się dzieje i jak się zachować. W sumie to słusznie, prawda? To reakcja oczywiście na tą sytuację sprzed kilku dni. W Chełmie było cicho, mimo zagrożenia. No właśnie. Obyśmy z nowego systemu musieli korzystać oczywiście jak najrzadziej, ale jeśli już wydarzy się coś poważnego, lepiej dostać jedną wiadomość za dużo niż żadnej. Dlatego kolejną wiadomością na naszej antenie już teraz dla Was jest poinformowanie, że za chwilę, dosłownie za 9 minut, 12. A o tej porze najświeższe informacje z kraju i ze świata. Będzie też prognoza pogody. No i już po 12 oczywiście mnie nie będzie. Mnie nie będzie, ale będzie program w rytmie lata. Będzie dobrze. Trzymajcie się, słyszymy się jutro.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Reklama.
6: Bonton Radio.

0: Państwo bierze pod lupę lekarzy, rusza monitoring dyżurów i wynagrodzeń. Skończą się fale Dunaju na śląskiej A1, drogowcy zaczynają remont. Miliarder w podzięce za powrót do zdrowia ufundował największy w Europie pomnik Matki Boskiej. Stoi w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Państwowa agencja weźmie pod lupę grafiki i zarobki lekarzy. Weszły w życie nowe przepisy związane z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym i nieprawidłowościami w wielu innych placówkach. Chodzi o to, by wykrywać przypadki skrajnie długiej pracy, jak ten z Warszawy, gdzie jeden z lekarzy miał przepracować nawet 400 godzin w miesiącu. Potrzebne jest jeszcze przygotowanie procesu, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Daniel Rutkowski.
1: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
0: Zmiany chwali prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek.
2: Dlatego, że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie teraz świecą na całe środowisko, a znakomita większość uczciwie ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
0: Szef agencji odpowiedzialnej za monitorowanie dyżurów i zarobków zapewnia, że dane osobowe lekarzy będą chronione właściwie. Polskim szpitalom tymczasem brakuje zwykle klimatyzacji. To ważne przy takich upałach jak dziś. Placówki radzą sobie jak mogą.
3: W których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
0: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Skończą się fale Dunaju na autostradzie A1. Drogowcy zaczynają remont. Chodzi o odcinek na Śląsku między Pyżowicami a Piekarami Śląskimi. Garby na drodze są tak duże, że samochody wręcz podskakują. Jest niebezpiecznie. Na pierwszy ogień idą 3 km w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyżowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
0: Prace na tym odcinku potrwają rok. To będzie największa w Europie figura Matki Boskiej. Powstaje w Konotopiach w gminie Kikuł w Kujawsko-Pomorskiem. Ma 55 metrów, jest wyższa od Chrystusa w Świebodzinie, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiowska.
5: Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż nieopodal jest sanktuarium Matki Boskiej w Konotopiu. Pielgrzymi z tego terenu i osoby wierzące odwiedzają je bardzo często, prosząc o łaski, modlą się.
0: Pomnik został w całości sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia. 15 sierpnia figura zostanie poświęcona. To będzie pierwszy górski etap Tour de Pologne. Może wprowadzić duże zmiany w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze przejadą 176 km z Żagania do Karpacza, gdzie meta została wyznaczona na Orlinku. Liderem wyścigu jest na razie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich dotychczasowych etapów. Dodajmy, że właśnie na tym podjeździe pod Orlinek, nazywany przez kolarzy Ścianą Płaczu, swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł Hiszpan Alberto Contador. W 2003 roku wygrał jazdę indywidualną na czas.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: 38 stopni mogą dziś pokazać termometry na Podkarpaciu. Na Pomorzu Zachodnim nieco wytchnienia, maksymalnie 23 stopnie. W całym kraju mogą pojawić się burze.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: W rytmie lata.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
11: 12:05 na zegarach. Jarek Hołota przy mikrofonie. Witam Was gorąco w czwartkowym rytmie lata na 104,9 FM. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów imienin obchodzą dziś Sławomir, Felicjan oraz Wincenty. W kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Musztardy. Niezależnie od tego, czy preferujecie ostrą, sarebską, czy łagodną, delikatesową, u nas na antenie serwujemy wyłącznie wyraziste, wyselekcjonowane kawałki. Będę z Wami do 17, a rozpoczną śpiewające panie. Lady Gaga, Zalia i Bibi Rexha.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. W rytmie lata na 104.

czwartek oferuje nam prawdziwy afrykański skwar. Jeśli robicie zakupy, pracujecie w biurze albo pędzicie po mieście, zwolnijcie tempo i zatrzymajcie się blisko głośników. Mamy dla was mnóstwo dobrej muzyki i dawkę chłodzącej energii. Przed nami Jungle Sunday Somewhere.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Pięściarze MKS Olimp Chełm, którzy są jednocześnie reprezentantami polskiej kadry narodowej, nie ustają w treningach. Igor Rondo się zakończył w tym tygodniu zgrupowanie w Wałczu, a za kilka dni uda się na turniej w Asyżu, później natomiast powalczy w ringach Irlandii, mówi trener Konrad Rondoś.
6: Cały czas przygotowania w stronę seniorskich mistrzostw Europy, bo tu już chyba wiemy, że Igor pojedzie mimo tego młodego wieku i tak naprawdę jako pierwszy rok dopiero ten boks seniorski. To będzie kolejnym etapem.

0: również do przygotowań, które odbędą się nieco później, przygotowań młodzieżowych Mistrzostw Europy. Natomiast Mikołaj i Alan, medaliści Mistrzostw Polski, czekają na powołania. Prawdopodobnie końcem miesiąca będziemy mieli takie powołanie, bo zaraz 28 sierpnia zaczyna się we Wrocławiu bardzo mocny międzynarodowy turniej.
1: Z kolei druga połowa sierpnia minie pięściarzom chełmskiego Olimpu na obozie szkoleniowym nad Jeziorem Białym, w którym wezmą także udział zawodnicy z Ukrainy. 1 października odbędzie się kolejne ważne wydarzenie będące częścią świętowania jubileuszu 60-lecia istnienia cementu Gryfa Chełm. O szczegółach wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
2: Podczas tej gali zaprezentujemy historię i dorobek naszego klubu. Zostanie również przekazany na ręce Portu Sztandarowego Klubu, zostanie przekazany sztandar klubowy oraz zostaną wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych zawodników, działaczy i trenerów naszego klubu.
1: Patronat nad październikową galą cementu Gryfa sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

Zauważyliście, że w takie dni jak dziś, mimo wypitej kawy, czujecie gwałtowny spadek energii i senność? To nie lenistwo, to czysta biologia. W ekstremalnym upale organizm wykonuje ogromną pracę wykonawczą, rozszerzając naczynia krwionośne, by oddać ciepło na zewnątrz. Spada nam wtedy ciśnienie tętnicze krwi, a mózg dostaje sygnał do oszczędzania zasobów i przejścia w tryb oszczędzania energii. Jeśli czujecie spadek mocy, nie walczcie z tym na siłę, zwolnijcie i schowajcie się w cieniu. A u nas w Radiu Ponton serwujemy muzyczny zastrzyk energii. Już teraz Alan Walker i Ava Max.

upał nie odpuszcza. A pierwszym odruchem w upał jest otwarcie wszystkich okien w domu na oścież, by złapać wiatr. Okazuje się jednak, że to duży błąd. Gdy na zewnątrz jest 38 stopni, wpuszczamy do środka gorącą poduszkę upowietrzną. Prawidłowy schemat to szczelne zamknięcie i zasłonięcie okien od strony słonecznej od rana do późnego popołudnia, a wietrzenie dopiero późnym wieczorem i nocą. Prosty patent na obniżenie temperatury w mieszkaniu o kilka stopni bez klimatyzacji. A u nas w głośnikach kolejna dawka orzeźwienia.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
4: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jężpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jężpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

Pierwsza godzina czwartkowego rytmu lata za nami. Po 13:00 sprawdzimy, dlaczego jedzenie ostrych potraw w upał wcale nie jest złym pomysłem. Kinga Miszczyk odpowie na kolejne pytanie: a dlaczego? A z głośników polecą wasze ulubione letnie klasyki. Słyszymy się po serwisie. Bon ton.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to w Lewiatanie tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: podwyżki cen paliw, być może już w przyszłym tygodniu. Nie zostawiajmy dzieci samych z psem, apelują eksperci. A w piłce nożnej czarne chmury nad szefem FIFA Giannim Infantino. Paulina Nawrocka. Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw zapadnie najpewniej w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje możliwość ponownego wsparcia kierowców. Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie analizy w tej sprawie, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
1: Myślę, że ta decyzja zapadnie po analizie na sytuacji na rynkach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała, bo znowu jest ona niezwykle dynamiczna. Ostatnie dni, kilkadziesiąt godzin to spadki, wcześniej drastyczne wzrosty, więc myślę, że pan minister potrzebuje jeszcze, nie mówię tutaj o ministrze finansów, kilku dni na analizę tej sytuacji.
0: Skala obniżek ma być mniejsza niż wcześniej, najprawdopodobniej obejmie jedynie obniżkę stawki VAT na paliwa. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli od urodzenia wychowują się w ich towarzystwie. Dwa dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies dotkliwie ugryzł w twarz 3-latkę. Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
2: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnie. Próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
0: Niestety, małe dziecko tych sygnałów nie rozumie, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
2: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
0: Dziewczynka nadal jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Lekarze określają jej stan jako dobry. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła za słowa, że roztoczył parasol ochronny nad jedną z firm pożyczkowych i że ustawa dla niepoznaki nazywa się antylichwiarską. Ma także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie. Tak dziś zdecydował sąd apelacyjny. Brytyjski rząd poinformował o dopisaniu na listę sankcyjną kolejnych 13 podmiotów wspierających rosyjską wojnę przeciw Ukrainie. Sankcjami objęto 6 banków z siedzibą w Rosji, 6 statków i firmę zarządzającą statkami z siedzibą w Indiach. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundialu ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
3: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
0: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Funkcjonariusze celni w Dorohusku udaremnili przemyt papierosów i wkładów tytoniowych ukrytych w ciężarówce. Towar znaleziono w kabinie kierowcy i schowkach w dachu pojazdu. Kierowca przyznał, że chciał sprzedać go w Holandii. Na Krajowej 17 w Ignasinie doszło dziś rano do kolizji 3 aut. Kierowca Mercedesa nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w Audi, a następnie w Skodę. Nikt nie został ranny. Sprawca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł. Bądźcie ostrożni. Wiktoria Gajosz i Remigiusz Zazula z Chełma wystąpią w Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce w Birmingham. Reprezentanci AZS-u UMCS Lublin wywalczyli miejsce w kadrze, bo dzięki bardzo dobrym wynikom w tym sezonie Wiktoria wystartuje indywidualnie na 200 metrów oraz w sztafecie, gdzie będzie rywalizować m.in. z Ewą Swobodą. Ten sportowy akcent również w wiadomościach o 13.30. Zapraszam.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: Ostrzeżenia przed upałami i ostrzeżenia przed burzami to dziś norma w większości kraju. Jedynie na północnym zachodzie nie powinno być zbyt gorąco. Tam też raczej dziś nie zawędrują burze. Maksymalnie 38 stopni na Podkarpaciu.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. 5
10: po 13, półmetek dnia za nami. Słońce praży na całego, więc zwalniamy obroty i odpalamy popołudniowy relaks na 104,9 FM. W Radiu Bon Ton już teraz Bill Medley, Jennifer Warrens, Scubas oraz The Calling. Bądźcie z nami.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Schełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: W rytmie lata.

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w najgorętszych rejonach świata, jak Meksyk, Indie czy Tajlandia, jada się najostrzejsze potrawy świata? Wydaje się to sprzeczne z logiką, ale kapsaicyna zawarta w papryczkach chili stymuluje receptory w mózgu i wywołuje natychmiastowe, gwałtowne pocenie się bez podnoszenia temperatury wnętrza ciała. Pot natychmiast paruje, wywołując powierzchowne schłodzenie organizmu. Jeśli więc macie ochotę na coś wyrazistego na obiad, śmiało, a na antenie Radia Bon Ton podkręcamy wyłącznie muzyczny smak. Już teraz Oscar Sims bez końca.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
13: Jest 13.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudalska na Bosat. Po kilkaset paczek papierosów i opakowań aromatyzowanych wkładów tytoniowych znaleźli funkcjonariusze służby celnej podczas kontroli ciężarówki na przejściu granicznym w Dorohusku. Nielegalny towar był ukryty w kabinie kierowcy oraz w schowkach znajdujących się w dachu pojazdu.
14: Schowki, które wyszły podczas skanowania, bezbłędnie potwierdził też uczestniczący w kontroli pies służbowy. Ze skrytek funkcjonariusze wyjęli w sumie 599 paczek papierosów różnych marek i 400 opakowań zawierających łącznie ponad te 2 kg aromatyzowanych wkładów tytoniowych do podgrzewaczy. W związku z przemytem wobec kierowcy ciężarówki wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe. Zabezpieczono też na poczet kary grzywny środki pieniężne w kwocie 14 tysięcy złotych.
13: Informuje Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Kierowca przyznał się do przewożenia nielegalnych wyrobów. Jak tłumaczył, chciał to wszystko sprzedać w Holandii. Dzisiaj rano na drodze krajowej numer 7

0: 17 w Ignasinie w gminie Fajsławice doszło do kolizji 3 samochodów osobowych. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny. Jak ustalili policjanci, kierujący Mercedesem 53-latek nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu. Gdy kierowca Audi wykonywał manewr skrętu w lewo, doszło do uderzenia w tył tego samochodu. Następnie Mercedes zderzył się jeszcze ze Skodą, której kierowca włączał się do ruchu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł. Przez pewien czas w miejscu zdarzenia obowiązywał też ruch wahadłowy.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Przed pochodzącymi z naszego regionu lekkoatletami występ w Mistrzostwach Europy. Ich gospodarzem będzie brytyjskie Birmingham. O medale w kontynentalnej czołówce powalczą tam hełmianie Wiktoria Gajosz i Remigiusz Zazula, obecni reprezentanci AZS-u UMCS Lublin, mówi trener Damian Leszczyński.
2: Bardzo dobre starty Remigiusza Zazuli zaowocowały powołaniem go do sztafety 4x400 metrów. Oprócz Remiego na Mistrzostwa Europy jedzie także Wiktoria Gajosz, która uzyskała awans do startu indywidualnego z rankingu Europejskiej Federacji dzięki bardzo dobrym startom na dystansie 200 metrów w tym sezonie. Dodatkowo Wiktoria otrzymała jeszcze powołanie do sztafety 4x100 metrów, gdzie m.in. z Ewą Swobodą podejmą walkę o medal Mistrzostw Europy. Jest to ogromny sukces zawodników, którzy pierwsze kroki w tym sporcie stawiali w hełmie i pokazuje, że wykonywana w ostatnich latach praca owocuje odkrywaniem talentów i umożliwianiem ich skutecznego rozwoju.
0: A Mistrzostwa Europy w Birmingham zaczną się w poniedziałek. Potrwają też do 16 sierpnia. Pan Jacek przez 34 lata doręczał mieszkańcom gminy Izbica listy i przesyłki. Dzisiaj sam potrzebuje pomocy. Po amputacji nogi spowodowanej rozległą zakrzepicą tętniczą trwa zbiórka na specjalistyczną protezę, która ma umożliwić mu powrót do samodzielności i aktywnego życia. Jej koszt to co najmniej 50 tysięcy złotych. Do tej pory udało się zebrać blisko 25 tysięcy, a zbiórkę wsparło już ponad 250 osób. Do pomocy zachęca także gmina Izbica, przypominając, że przez lata pan Jacek był znanym i cenionym listonoszem oraz radnym. Sam zainteresowany podkreśla, że każda wpłata i każde udostępnienie przybliżają go do powrotu do normalnego życia. A informacje na temat zbiórki można znaleźć na stronie Super Tygodnia.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Gabriel Fleszar i kroplą deszczu. No przydałaby się ta kropla deszczu, szczególnie w taki upał jak dzisiaj. Dzisiejsza temperatura wyciska z nas siódme poty. Jeśli stoicie w rozgrzanym aucie, pamiętajcie o prostej zasadzie. Różnica między temperaturą na zewnątrz a klimatyzacją w samochodzie nie powinna przekraczać 7-8 stopni. Szok termiczny po wysiadce potrafi być bardzo nieprzyjemny. Trzymajcie chłodną głowę i słuchajcie Radia Ponton. Serwujemy najlepsze granie na ten skwar. Ariana Grande przed nami.
1: Ponton Radio i wszystko gra.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Jeśli słuchacie nas dziś w Chełmie, to pewnie zgodzicie się ze mną, że lato pokazuje swoją prawdziwą moc. Jest naprawdę gorąco. Termometry pokazują niemal 40 stopni. Słońce świeci od rana i wielu z nas najchętniej schowałoby się w cieniu, albo wskoczyło do jeziora, lub zamknęło się w piwnicy. A właśnie o takie gorące dni zapytała nas dzisiaj 6-letnia Oliwka.
3: A dlaczego w lecie jest tak gorąco?
2: Świetne pytanie, Oliwka. Wyobraź sobie, że słońce jest jak ogromna świecąca lampa. Przez cały rok wysyła do nas światło i ciepło, ale ziemia, na której mieszkamy, nie stoi prosto. Jest lekko przechylona, trochę jak parasol, który ktoś odrobinę przechylił na bok. I właśnie dlatego raz mamy lato, a raz zimę. Latem ta część ziemi, na której znajduje się Polska, jest bardziej zwrócona w stronę słońca. Jego promienie padają na nas prawie prosto. Dzięki temu przekazują ziemi więcej ciepła. To trochę tak jak z latarką. Jeśli poświecimy nią prosto na ścianę, światło będzie bardzo jasne i skupione. Ale jeśli przechylimy latarkę, światło rozleje się na większą powierzchnię i będzie słabsze. Możecie zrobić taki eksperyment. Tak samo zachowują się promienie słoneczne. Latem są bardziej skupione, dlatego mocniej ogrzewają ziemię, trawę, chodniki i dachy domów. A jest jeszcze jeden powód. Latem dzień jest znacznie dłuższy niż zimą. Słońce wschodzi wcześniej rano i zachodzi dopiero wieczorem. Ma więc dużo więcej czasu, żeby ogrzać wszystko wokół nas. Dlatego nawet wieczorem chodniki i mury domów są jeszcze ciepłe. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że asfalt na drodze potrafi rozgrzać się nawet do ponad 50 stopni Celsjusza i na przykład się stopić? Dlatego latem pieski podczas spacerów mogą mieć gorąco w łapki. Jeżeli jest bardzo ciepło, najlepiej wyprowadzać je rano albo wieczorem, kiedy słońce świeci już słabiej. A co możemy zrobić, kiedy jest taki upał jak dziś? Pić dużo wody, nosić czapkę z daszkiem albo kapelusz, smarować skórę kremem z filtrem, najlepiej w sumie słońca unikać i jak najdłużej przebywać w cieniu. Wtedy lato będzie nie tylko słoneczne, ale i bezpieczne. A więc odpowiedź na pytanie Oliwki brzmi: latem jest gorąco, ponieważ nasza część ziemi jest wtedy bardziej zwrócona w stronę słońca. Jego promienie mocniej ogrzewają ziemię, a długie dni sprawiają, że ciepła jest jeszcze więcej. Dziękujemy ci, Oliwko, za pytanie idealne na taki upalny dzień. A teraz może wam podczas wakacji przyszło do głowy jakieś niezwykłe, a dlaczego? Może dotyczy pogody, zwierząt, kosmosu albo czegoś, co wydarzyło się na plaży lub w lesie. Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Kto wie, może już właśnie jutro to wasze pytanie usłyszą wszyscy słuchacze Radia Bonton. Do usłyszenia i powiedziałabym, trzymajcie się ciepło, ale unikajcie słońca. Do następnego. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
4: Reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
10: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
11: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
12: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
18: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
19: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
20: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
21: Reklama w rytmie lata.

0: Zbliża się 14, za chwilę najświeższe wiadomości. Po 14 Jan Zieliński zaprezentuje świeże brzmienia w cyklu Szafa Gra. Marcin Petruk sprawdzi sytuację na ulicach Chełma, a ja zdradzę, dlaczego noszenie luźnych czarnych ubrań w upał bywa lepsze niż białych. Słyszymy się po serwisie.
1: Słuchajcie, Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Reklama. Bonito.

0: Ostatni dzień z upałami, są też ostrzeżenia przed burzami. Są pierwsze wnioski z audytów w warszawskich szpitalach, a Polska szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka. Dzisiaj ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na większości obszaru Polski, z wyjątkiem północnego zachodu. Na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 38 stopni, a podczas burz wiatr osiągnie do 100 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
1: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski. Miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Na zachodzie temperatura spadnie do 24-27.
0: Najgroźniejsze nawałnice prognozowane są dzisiaj w pasie od Śląska po Podlasie, obejmując m.in. Warszawę, Kielce, Kraków i Opole. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
2: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
3: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
2: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
2: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
0: 3000 zł kary dla Beaty Szydło. Prokuratura regionalna w Rzeszowie ukarała byłą premier za niestawiennictwo na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy i finansowania jej przez Polską Fundację Narodową. Jak mówi szef prokuratury w Rzeszowie Jaromir Rybczak, Szydło kilkukrotnie nie stawiła się na wezwania, stąd maksymalna kara pieniężna.
4: Pani premier była kilkakrotnie wzywana w charakterze świadka, nie stawiła się, przedkładała informacje, które miały usprawiedliwić tą nieobecność, natomiast to nie były okoliczności, które tą nieobecność na przesłuchaniu mogłyby usprawiedliwić.
0: Kara jest nieprawomocna, Beata Szydło może się odwołać. I jeszcze pozytywna wiadomość na koniec. Polska była w ubiegłym roku szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro. Największą gospodarką Unii pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: To kolejny upalny dzień. Na zachodzie i północy już od południa pojawią się przelotne opady i gwałtowne burze, które wieczorem dotrą także na południowy wschód. Na termometrach od 27 stopni na zachodzie do nawet 38 na południowym wschodzie kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: W rytmie lata.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: 5 po 14, Jarek Hołota przy mikrofonie. Zaczynamy trzecią godzinę czwartkowego rytmu lata. Wracacie do domu, czy pracujecie do 17? Nastawcie się na 104,9 FM. Jedziemy dalej. Marquez przed nami.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj z jednej skrajności przechodzimy w drugą. Mam dla was kolejną polską pozycję, ale dla odmiany bardzo minimalistyczną, instrumentalną, taką akurat na wyciszenie. Taką akurat na wyciszenie, niezależnie od pogody. To jest Esja od Hani Rani. Hania Raniszewska tworzy muzykę klasyczną, chociaż jak na ten nurt w wersji dość przystępnej. Pierwszą rozpoznawalność zdobyła po tym, jak w duecie z Dobrawą Czocher nagrała klasyczne interpretacje utworów Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Od tamtego czasu konsekwentnie piała się w górę, tworząc kompozycje z różnymi artystami. W 2019 roku wydała swój fonograficzny debiut pod tytułem Esja. Tak naprawdę poza pianinem nie ma na tym albumie nic innego. Jest to propozycja bardzo surowa, jednak ton, który Hania nadaje, opowiada różne historie. Raz słyszymy zadumę. A innym razem jakby pośpiech. Tutaj pole do interpretacji jest bardzo szerokie, dlatego tak lubię ten album. Między innymi dzięki tej płycie Hania otrzymała w 2020 roku aż 4 Fryderyki w kategoriach Album Roku Alternatywa, nowe wykonanie z Melo Koteluk, tutaj za inne nagranie, fonograficzny debiut roku i kompozytor roku. Od tamtego czasu scena w Polsce i na świecie stanęła dla niej otworem. Wspomnieć tylko, że w zeszłym roku skomponowała ścieżkę dźwiękową do filmu Wartość Sentymentalna, bardzo uznanej pozycji z przełomu 2025 i 2026, lecz teraz skupmy się na jej płycie z 2019.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama
11: w rytmie lata na 104,9 FM.

0: ITP ITD to najnowszy singiel od Sanach. W rytmie lata w Radiu Bonton od zawsze słyszymy, że w upał należy nosić wyłącznie białe ubrania, bo odbijają światło słoneczne. To prawda, ale tylko w połowie. Biały materiał odbija promienie z zewnątrz, ale odbija też ciepło emitowane przez nasze własne ciało z powrotem na skórę. Badania nad strojami Beduinów na pustyni pokazały, że luźne czarne ubrania absorbują promieniowanie, ale w połączeniu z wiatrem tworzą efekt kominowy, który podciąga chłodne powietrze od dołu i świetnie wentyluje ciało. Kluczem nie jest kolor, a luźny krój. Warto wiedzieć. A u nas na antenie przewietrzamy playlistę Alana Miles przed nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
5: Marcin Petruk, zapraszam. Lipiec i początek sierpnia minął kolarzom GKK Peloton Okrzów na rywalizacjach w całej Polsce. Dobrze spisali się w wyścigu Orient Gravel, jak też w kolejnych zmaganiach z cyklu maratonów krasowych w Janowie i Narewce. O ostatniej z tych rywalizacji Jarosław Garda.
6: Na tamtejszej bardzo szybkiej i płaskiej trasie dystansu mega Adam Mandziak wygrał w swojej kategorii, zajmując 6. miejsce Open. Z kolei Wiesław Pawluk zajął 6. pozycję w swojej kategorii i 39. w klasyfikacji Open.
5: Więcej o ostatnich startach kolarzy okrzowskiego peletonu powiemy w sobotnim magazynie sportowym. 20-letni ofensywny pomocnik Kacper Kucharczyk podpisał z trzecioligową Chełmianką roczny kontrakt z możliwością przedłużenia go o kolejne rozgrywki. W minionym sezonie Kacper Kucharczyk występował w barwach rezerw Korony Kielce, także na poziomie trzeciej ligi, grając w 17 spotkaniach i zdobywając 6 bramek. Sezon 24-25 także spędził w drugim zespole z Kielc, a w poprzednich latach występował w młodzieżowych składach świętokrzyskiego klubu. Trwają zapisy do amatorskiej ligi siatkówki kobiet koordynowanej przez klub Astra Leśniowice. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia drogą mailową, a szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Astra na Facebooku. Projekt zostanie podzielony na dwie ligi. Pierwszą dla doświadczonych zespołów oraz drugą dla składów z mniejszym doświadczeniem. Mówi prezes Astra Leśniowice Jacek Stańkowski.
7: Pomysł nie wziął się znikąd. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję ligi. Wystąpiło w niej 7 drużyn i już wtedy przekonaliśmy się, że takie rozgrywki są bardzo potrzebne. Cyklicznie spotykały się kobiety z różnych miejscowości, rywalizowały na boisku, ale przede wszystkim świetnie się integrowały. Po zakończeniu sezonu praktycznie wszystkie drużyny powiedziały nam jedno. Grało się świetnie i chcemy wrócić za rok. To pokazuje, że w naszym regionie jest duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.
5: Rozgrywki rozpoczną się 5 sierpnia i potrwają do początku grudnia, a każdy zespół rozegra po 10 spotkań.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
8: W rytmie lata.

Liam Payne i Rita Ora w rytmie lata w Radiu Bonton. W taki upał jak dziś pamiętajmy o piciu wody. Ale nie wtedy, gdy chce nam się pić, ale regularnie, małymi łykami przez cały dzień. Pragnienie to pierwszy sygnał, że organizm jest już lekko odwodniony. Szklanka wody z cytryną i szczyptą soli to najlepszy domowy izotonik na dzisiejsze prawie 40 stopni. Dbajcie o siebie, a my dbamy o wasz dobry nastrój na 104,9 FM. W rytmie lata w Radiu Bonton już teraz. Antor i Talk to You.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Nasi zmotoryzowani nadal rejestrują dużo samochodów, czego dowodzą dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z lipca. W zeszłym miesiącu zarejestrowaliśmy niemal 62,5 tysiąca pojazdów osobowych i dostawczych, a to o więcej niż w lipcu zeszłego roku i tylko nieco mniej niż w czerwcu już w tym. Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że 2026 będzie rekordowy pod względem ogólnych rejestracji, bo liczby nadal są wysokie. Według szacunku ekspertów, przy dobrych wiatrach rok może zamknąć się wynikiem 645 tysięcy osobówek i 77 tysięcy dostawczaków. Jeżeli chodzi o marki, to na pierwszym miejscu jest Toyota, na drugim Skoda, zaś na trzecim Volkswagen. Coraz większe wpływy na rynku mają marki chińskie, a obecnie wynosi on 15,5%.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

0: Eurofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
1: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
0: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
1: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
0: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
1: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

zbliża się 15. Punktualnie o 15 najświeższe wiadomości. Po 15 sprawdzimy najciekawsze polecajki filmowe na wieczorny chill out. Wyjaśnimy niezwykłe zjawisko letniej fali upałów i sprawdzimy sytuację drogową. Do usłyszenia po wiadomościach.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Reklama.

0: Trwają przygotowania do fety przy Pałacu Prezydenckim na rocznicę. Jest śledztwo w sprawie utonięcia nastolatków z Wągrowca. Powiemy też, dlaczego polany w Tatrach zmieniły kolor na różowy. Paulina Nawrocka. To ma być specjalne wydarzenie. Tak Pałac Prezydencki zapowiada popołudniowe uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Trwają przygotowania do fety. Kulminacją obchodów ma być wystąpienie prezydenta. Taka feta to czysty marketing, ocenia dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości.
1: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze.
0: Podczas obchodów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma odbyć się debata publicystów. Będzie też część artystyczna. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dwóch nastolatków, którzy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z chłopców wszedł do wody mimo nawoływań kolegów, a gdy zniknął pod jej powierzchnią, ratować go ruszył drugi nastolatek. Obaj utonęli. Trzeci z nastolatków wezwał pomoc, jednak mimo reanimacji życia chłopców nie udało się uratować, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
2: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
0: Prokuratura przesłuchuje świadków i wyjaśnia okoliczności tragedii. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Niemieckie media poinformowały, że ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto dron z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją. Cudem uniknięto katastrofy, pisze Süddeutsche Zeitung. Gazety dotarły do wstępnego raportu policji w sprawie incydentu, do którego doszło wczorajszej nocy. Dron znajdował się w pobliżu samolotów transportowych należących do Ukrainy. Możliwe, że na teren lotniska wtargnęła niepowołana osoba, mówi dr Jacek Raubo z Defense24.
3: Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś przenieść system bezzałogowy z ładunkiem.
0: Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. O to, jak je przetrwać na harcerskim obozie, pytał reporter Paweł Radzewicz.
4: Grzeje czy nie grzeje?
5: Grzeje bardzo. Od góry.
4: Co tu robicie, gdy przychodzi taki ekstremalny upał? Jak się zabezpieczacie?
5: Przede wszystkim zajęcia przenosimy nad jezioro, gdzie zazwyczaj wieje zimny wiatr, albo do jeziora, które nas ochładza. Pijemy bardzo dużo wody, elektrolitów, zawsze mamy czapki na głowach, związane włosy, żeby był przewiew na karku. No i przede wszystkim wszystkie zajęcia robimy spokojniejsze i w cieniu.
0: Zapewniali harcerze obozujący w pomorskiej Czernicy. Tatrzańskie polany zmieniły kolor na różowy. Na hali gąsienicowej w Tatrach kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jej różowe kwiaty tworzą kobierce, które w połączeniu z ostrymi szczytami orlej perci, kościelca i świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów. Turyści pojawiają się od świtu, by fotografować rośliny.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Upały napędzają popyt na klimatyzację. W drugim kwartale liczba zapytań o jej montaż wzrosła w Polsce o 341%. Także lokalne firmy notują duże zainteresowanie, a na montaż urządzenia trzeba dzisiaj poczekać co najmniej 2 tygodnie. Chełmscy policjanci zatrzymali 25-latka poszukiwanego 2 listami gończymi i nakazem do prowadzenia. Mężczyzna przez rok ukrywał się za granicą, a po powrocie do Polski został zatrzymany w rodzinnym domu. Trafił już do więzienia. Ślub wylicytowany podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w Krasnym Stawie. Burmistrz Daniel Miciuła udzielił ceremonii w plenerze, a udział w aukcji pozwolił nie tylko wesprzeć akcję charytatywną, ale na pewno też stworzyć młodej parze wyjątkową pamiątkę. Na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia zatem o 15.30.
8: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: W całym kraju dziś bardzo gorąco. Na termometrach w Szczecinie 27 stopni, w Poznaniu i Gdańsku 30, w Warszawie 34, w Krakowie 35, a najcieplej w Rzeszowie nawet 38 stopni. Po południu i wieczorem od zachodu zaczną rozwijać się burze, miejscami gwałtowne, z silnym wiatrem i ulewami.
8: Sponsorem programu jest Motopol, serwis Opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
9: W rytmie lata.
10: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
11: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
12: Po 15. Jarek Hałota, witam w czwartej godzinie czwartkowego rytmu lata na 104,9 FM. No to co, o tej porze wyłączamy myślenie o pracy i podkręcamy nawiewy w klimatyzacji i głośniki na 104,9 FM. Za chwilę słuchajcie, co oglądamy, a już teraz Dawid Podsiadło.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Animacja.
1: Cześć, z tej strony Kinga. Tydzień temu było o Strażnikach Galaktyki, dzisiaj będzie o Strażnikach Marzeń. Niektóre animacje bawią, inne wzruszają, a są też takie, które przypominają nam, że wyobraźnia nie kończy się wraz z dzieciństwem. Dziś właśnie o jednej z nich. Moją propozycją są, jak wcześniej wspomniałam, Strażnicy Marzeń z 2012 roku. Film powstał w wytwórni DreamWorks Animation i wyreżyserował go Peter Ramsey. Scenariusz oparto na serii książek The Guardians of Childhood autorstwa Williama Joyce'a. I muszę przyznać, że jest to jeden z niewielu filmów od DreamWorks Animation, który mi się podoba. Jak wiecie, stamtąd pochodzi Shrek, Epoka Lodowcowa i coś tam jeszcze było w subiektywnych kadrach, czego nie trawię, ale nie o tym jest dzisiejsza audycja. Przejdźmy do Strażników Marzeń. Jest to historia niezwykłej drużyny, która od pokoleń czuwa nad dziecięcymi marzeniami. Święty Mikołaj, Zając Wielkanocny, Wróżka Zębuszka i Piaskowy Ludek muszą połączyć siły z nowym bohaterem, Jackiem Frostem. Razem stają do walki z mrokiem, który chce odebrać dzieciom wiarę, nadzieję i piękne sny. Choć brzmi jak typowa bajka, Strażnicy Marzeń opowiadają o sprawach bardzo uniwersalnych, o tym, jak ważna jest wiara, nie tylko w magii, ale także w siebie, o przyjaźni, odwadze i o tym, że nawet ktoś, kto czuje się niewidzialny i samotny, może odkrywać swoje miejsce w świecie. Ogromnym atutem filmu jest jego strona wizualna. Każdy z bohaterów ma zupełnie inny styl i charakter. Święty Mikołaj przypomina tu raczej potężnego wojownika z tatuażami niż poczciwego staruszka z reklam. Zając Wielkanocny jest szybki i zadziorny, a Piaskowy Ludek potrafi mówić wyłącznie za pomocą obrazów tworzonych ze złotego piasku. Dzięki temu świat filmu jest jednocześnie baśniowy i bardzo oryginalny. Ciekawostka, Strażnicy Marzeń byli pierwszym pełnometrażowym filmem wyreżyserowanym przez Petera Ramseya. Kilka lat później przyszedł do historii kina animowanego jako współreżyser nagrodzonego Oscarem filmu, nomen omen, słyszeliście go wczoraj, Spider-Man Universum. To właśnie Strażnicy Marzeń otworzyli mu drogę do wielkiej kariery. Warto wspomnieć także o muzyce. Ścieżkę dźwiękową skomponował Alexandre Desplat, laureat 2 Oscarów, znany między innymi z muzyki do Jak zostać królem, Grand Budapest Hotel czy Kształtu wody. Jego kompozycje nadają filmowi wyjątkowej lekkości i baśniowego klimatu. Jeśli więc szukacie animacji, którą z równą przyjemnością obejrzą dzieci i dorośli, Strażnicy Marzeń będą doskonałym wyborem. To film, który przypomina, że czasem największą supermocą nie jest siła ani magia, ale nadzieja. I że warto pielęgnować w sobie odrobinę dziecięcej wyobraźni, niezależnie od wieku. Ja mogę śmiało powiedzieć, że jest to animacja skierowana do dorosłych. Jestem nią oczarowana i chciałam się właśnie podzielić nią z wami. Za chwilę posłuchacie utworu z filmu właśnie Strażnic Marzeń, który idealnie oddaje jego magiczny, ciepły i pełen emocji klimat. Miłego słuchania. Pa!

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Kawa we własnym ogródku. Tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park. Kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Szeroki wybór, pełny smak?
11: Tak,
10: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
13: Reklama.

Calvin Harris w rytmie lata w radiu Bonton. Kupiliście rano świeże truskawki lub maliny, a po południu na blacie wyglądają już nieciekawie? W wysokiej temperaturze owoce gwałtownie wydzielają etylen, gazowy hormon roślinny, który drastycznie przyspiesza proces dojrzewania i starzenia się tkanek. Aby temu zapobiec, trzymajcie owoce w lodówce i nigdy nie przechowujcie ich w szczelnych foliowych woreczkach, bo uwięziony etylen zepsuje je w kilka godzin. Prosty patent na oszczędność, a u nas na 104,9 FM w Radiu Bonton muzyka zawsze pierwszej świeżości. Z Himsa przed nami.

0: reklama. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Reklama.
4: Eliza Kudolska-Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 15.30. Klimatyzacja przestaje być w Polsce luksusem i staje się standardowym wyposażeniem mieszkań oraz domów. Tak wynika z najnowszych danych platformy Oferteo. W drugim kwartale tego roku liczba zapytań o montaż klimatyzacji w skali kraju wzrosła aż o 341% w porównaniu z pierwszym kwartałem. Eksperci wskazują, że głównym powodem są coraz częstsze fale upałów. Wielu Polaków decyduje się na rozwiązanie, które można zamontować szybko i które niemal od razu poprawia komfort życia. Jak to wygląda na lokalnym rynku?
5: Michał Skidaniel, właściciel firmy instalacyjnej zajmującej się montażem klimatyzacji i systemu wentylacji. Zarówno jak i w domach indywidualnych i firmach w tym okresie gorącego lata wzrosła, jest bardzo duże zainteresowanie. Temperatura ludziom bardzo doskwiera. Ludzie starsi zaczęli się interesować, schorowani. No i w ogóle wszyscy i dużo instytucji, które do tej pory nie posiadały klimatyzacji. Moja firma ma cały czas zajęcie. Sprzedaż jest systematyczna i montaż. Na dzień dzisiejszy to jest pracy od rana do wieczora, żeby każdemu pomóc jakoś przeżyć te dni upalne.
4: Jak wskazuje nasz rozmówca, obecnie czas oczekiwania na montaż tak wyczekiwanego w upały urządzenia to minimum 2 tygodnie. Zainteresowanie wyposażeniem w nie domu czy mieszkania, choć już nie tak ogromne, to jest też widoczne w innych okresach roku. Chełmscy policjanci zatrzymali 25-latka z powiatu chełmskiego, który od ubiegłego roku ukrywał się przed organami ścigania. Był poszukiwany 2 listami gończymi oraz nakazem doprowadzenia do więzienia. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego ustalili, że poszukiwany przebywał za granicą i tam często zmieniał miejsce pobytu w różnych europejskich krajach. Po powrocie do Polski policjanci namierzyli go w rodzinnym domu i zatrzymali. 25-latek trafił już do zakładu karnego. Tam odbędzie karę 2 lat i 8 miesięcy. Wyrok związany jest m.in. z posiadaniem narkotyków, znieważeniem funkcjonariusza publicznego oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: Wyjątkowa ceremonia odbyła się kilka dni temu w Krasnymstawie. Burmistrz Daniel Miciuła udzielił ślubu cywilnego, który został wylicytowany podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanego przez krasnostawski sztab. Ceremonia odbyła się w plenerze. Jak podkreślił włodarz miasta w mediach społecznościowych, udział w aukcji Wielkiej Orkiestry

0: Siostry przyniósł nie tylko wsparcie potrzebującym, ale również pozwolił stworzyć młodej parze wyjątkowe wspomnienie. Daniel Miciuła złożył nowożeńcom życzenia miłości, wzajemnego szacunku, zrozumienia i wielu szczęśliwych lat wspólnego życia. Sierpniowe niedziele w Chełmie upłyną teraz pod znakiem muzyki klasycznej. Przed nami czwarta edycja letniego festiwalu organowego, który tradycyjnie odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej.
1: W ramach festiwalu odbędą się cztery koncerty, począwszy od 9 sierpnia w każdą niedzielę. W godzinie 19 Bazylika Chełma wypełni się najpiękniejszą muzyką klasyczną z różnych epok, począwszy od właśnie baroku, czyli Johanna Sebastiana Bacha, po utwory współczesnych kompozytorów. Wydarzenie zainaugurują Michał Ratycz, oboista, wraz z organistą Wojciechem Macalskim.
0: Mówi Dominik Bittner, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu. Wydarzenie będzie też jubileuszem 80-lecia sprowadzenia organów do chełmskiego sanktuarium.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Jeśli zliczacie już minuty do wyjścia z firmy, doskonale was rozumiem. Czwartki przy 40 stopniach ciągną się w nieskończoność. Trzymajcie się, to już ostatnia prosta. Za chwilę trafik, a po 16 wjeżdżamy w finałową godzinę naszego pasma.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Połowa tygodnia praktycznie za nami, a to oznacza również przekroczenie półmetku akcji Operation Speed prowadzonej w całej Europie. Policja korzysta z całego arsenału, łącznie z dronami, aby w porę zapobiegać zagrożeniom wynikającym z przekraczania dozwolonej prędkości. A nasi kierowcy mają z tym poważny problem, co pokazują statystyki, zwłaszcza obejmujące czas wprowadzenia zatrzymywania uprawnień za tzw. 50+, także poza terenem zabudowanym. Co więcej, spora część tych zmotoryzowanych to tacy delikwenci, którzy w przeszłości byli już karani za zbyt mocne naciskanie na gaz, ale również tacy, którzy mają już aktywny czasowy zakaz właśnie za prędkość.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio 104.1.

0: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
5: W rytmie lata.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: też.
1: Jeśli zliczacie już minuty do wyjścia z firmy, doskonale was rozumiem. Czwartki przy 40 stopniach ciągną się w nieskończoność. Trzymajcie się, to już ostatnia prosta. Za chwilę trafik, a po 16 wjeżdżamy w finałową godzinę naszego pasma.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
8: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: są ostrzeżenia przed burzami prawie w całym kraju. Przemysław Czarnek chce powołać nowe służby mundurowe i nowy polski produkt regionalny na unijnej liście, a chodzi o pewną kiełbasę. Paulina Nawrocka. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Te do jutra rana mogą wystąpić prawie w całym kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. W czasie wyładowań warto dobrze się schronić, bo uderzenie pioruna może prowadzić do katastrofalnych skutków w naszym organizmie, mówi lekarz tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sylwariusz Kosiński.
1: Jeżeli piorun pokonuje opór skóry, no to dokonuje spustoszenia w narządach wewnętrznych. Jeżeli piorun prześlizguje się po powierzchni naszego ciała, a czasami są do tego warunki, no to my cierpimy na ogromne, bardzo bolesne oparzenia.
0: Burzą będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W głosowaniu poparło go 38 senatorów, 50 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatów po Karolu Nawrockim, który w sierpniu ubiegłego roku objął urząd prezydenta. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywa się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
2: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić, nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
0: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. To już pewne, w walce o fotel prezydenta Krakowa weźmie udział radny Łukasz Gibała, główny kontrkandydat Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach prezydenckich. Jutro oficjalnie rozpocznie kampanię. Swoje komitety zarejestrowało już 12 kandydatów. Katarzyna Młynarczyk.
3: Poza Gibałą m.in. przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek Popiołek i Aleksandra Owca, które reprezentują środowiska lewicowe, a także Łukasz Wantuch, Bartosz Boheńczak czy Marian Banaś. Chętnych do rządzenia Krakowem jest tylu, że trudno ich wszystkich wymienić. Komitety zarejestrowane muszą zostać do 17 sierpnia, a czas na zgłoszenie kandydatów wraz z wymaganymi podpisami poparcia mają do 3 września.
0: Kiełbasa pradziadka z Dukli została wpisana przez Komisję Europejską do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych, poinformował resort rolnictwa. Dzięki temu nazwa tego produktu jest chroniona na terenie całej Unii Europejskiej. Dukielska kiełbasa jest 51. polskim produktem objętym ochroną w unijnym systemie jakości, który potwierdza wyjątkowy charakter regionalnej żywności i jej związek z miejscem pochodzenia.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Ostrzeżenia przed upałami i burzami to dziś norma w większości kraju. Jedynie na północnym zachodzie jest trochę chłodniej. Tam też raczej dzisiaj nie zawędrują burze. Maksymalnie 38 stopni na Podkarpaciu, najchłodniej na Pomorzu 23.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: W rytmie lata.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
7: 5:16, Jarek Hołota, witam. Wchodzimy w ostatnią prostą dzisiejszego rytmu lata. Wszystkim wracającym właśnie z pracy życzę bezpiecznej drogi i chłodnego nawiewu w autach i oczywiście przyjemnej muzyki w głośnikach. Od nas już teraz Mika, Sean Paul i Dua Lipa oraz Alan Walker.

0: Reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

Sun Goes Down, Robin Schulz i Jasmine Thompson w rytmie lata w radiu Ponton. Zauważyliście, że po tak upalnych dniach sierpniowe zachody słońca wyglądają absolutnie spektakularnie? Odpowiada za to tak zwane rozpraszanie Rayleigha oraz wilgotność i drobiny pyłu w powietrzu. Gdy słońce schodzi nisko nad horyzont, jego światło musi pokonać znacznie dłuższą drogę przez atmosferę. Krótkie fale niebieskie ulegają całkowitemu rozproszeniu, pozostawiając na niebie soczyste, głębokie odcienie czerwieni, pomarańczu i purpury. Prawdziwy, darmowy seans malarski na niebie tuż przed wieczorem. Polecamy. A u nas na 104,9 FM gra idealna ścieżka dźwiękowa pod te widoki. Swedish House Mafia i Lucky Lee.

0: Taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Reklama.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Pięściarze MKS Olimp Chełm, którzy są jednocześnie reprezentantami polskiej kadry narodowej, nie ustają w treningach. Igor Rondo się zakończył w tym tygodniu zgrupowanie w Wałczu, a za kilka dni uda się na turniej w Asyżu, później natomiast powalczy w ringach Irlandii, mówi trener Konrad Rondoś.
10: Cały czas przygotowania w stronę seniorskich mistrzostw Europy, bo tu już chyba wiemy, że Igor pojedzie mimo tego młodego wieku i tak naprawdę jako pierwszy rok dopiero ten boks seniorski. To będzie kolejnym etapem również do przygotowań, które będą się nieco później przygotowywać młodzieżowych mistrzostw Europy. Natomiast Mikołaj, Nikola i Alan, medaliści mistrzostw Polski, czekają na powołania. Prawdopodobnie końcem miesiąca będziemy mieli takie powołanie, bo zaraz 28 sierpnia zaczyna się we Wrocławiu bardzo mocny międzynarodowy turniej.
9: Z kolei druga połowa sierpnia minie pięściarzom chełmskiego Olimpu na obozie szkoleniowym nad Jeziorem Białym, w którym wezmą także udział zawodnicy z Ukrainy. 1 października odbędzie się kolejne ważne wydarzenie będące częścią świętowania jubileuszu 60-lecia istnienia cementu Gryfa Chełm. O szczegółach wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
11: Podczas tej gali zaprezentujemy historię i dorobek naszego klubu. Zostanie również przekazany na ręce Pocztu Sztandarowego Klubu, zostanie przekazany sztandar klubowy oraz zostaną wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych zawodników, działaczy i trenerów naszego klubu.
9: Patronat nad październikową galą cementu Gryfa sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Lipiec i początek sierpnia minął kolarzom GKK Peloton Okrzów na rywalizacjach w całej Polsce. Dobrze spisali się w wyścigu Orient Gravel, jak też w kolejnych zmaganiach z cyklu maratonów krasowych w Janowie i Narewce. O ostatniej z tych rywalizacji Jarosław Garda.
12: Na tamtejszej bardzo szybkiej i płaskiej trasie dystansu mega Adam Mandziak wygrał w swojej kategorii, zajmując 6. miejsce Open. Z kolei Wiesław Pawluk zajął 6. pozycję w swojej kategorii i 39. w klasyfikacji Open.
9: Więcej o ostatnich startach kolarzy okrzowskiego peletonu powiemy w sobotnim magazynie sportowym. 20-letni ofensywny pomocnik Kacper Kucharczyk podpisał z trzecioligową Chełmianką roczny kontrakt z możliwością przedłużenia go o kolejne rozgrywki. W minionym sezonie Kacper Kucharczyk występował w barwach rezerw Korony Kielce, także na poziomie trzeciej ligi, grając w 17 spotkaniach i zdobywając 6 bramek. Sezon 24-25 także spędził w drugim zespole z Kielc, a w poprzednich latach występował w młodzieżowych składach świętokrzyskiego klubu. Trwają zapisy do amatorskiej ligi siatkówki kobiet koordynowanej przez klub Astra Leśniowice. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia drogą mailową, a szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Astra na Facebooku. Projekt zostanie podzielony na dwie ligi. Pierwszą dla doświadczonych zespołów oraz drugą dla składów z mniejszym doświadczeniem. Mówi prezes Astra Leśniowice Jacek Stańkowski.
13: Pomysł nie wziął się znikąd. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję ligi. Wystąpiło w niej 7 drużyn i już wtedy przekonaliśmy się, że takie rozgrywki są bardzo potrzebne.

0: cyklicznie spotykały się kobiety z różnych miejscowości, rywalizowały na boisku, ale przede wszystkim świetnie się integrowały. Po zakończeniu sezonu praktycznie wszystkie drużyny powiedziały nam jedno: grało się świetnie i chcemy wrócić za rok. To pokazuje, że w naszym regionie jest duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.
1: Rozgrywki rozpoczną się 5 sierpnia i potrwają do początku grudnia, a każdy zespół rozegra po 10 spotkań.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: W rytmie lata.

0: Bausa i Magnetic w rytmie lata w radiu Bonton. Jeśli po powrocie do domu planujecie zrobić dzbanek zimnej lemoniady, mam dla Was prostą wskazówkę. Często zdarza się, że po kilkudziesięciu minutach lemoniada robi się gorzka. Odpowiada za to biała warstwa skórki cytrusów, tak zwane albedo. Aby tego uniknąć, wyciskajcie sam sok, dodawajcie otartą, żółtą część skórki, a plastry cytryny, czy limonki wrzucajcie do dzbanka dopiero tuż przed podaniem. Efekt? Czysty, głęboki, cytrusowy smak bez cienia goryczy. Prosty trik na wieczorne orzeźwienie. A u nas muzyczny deser już teraz. Fleetwood Mac.
1: Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. W rytmie lata na 104,9 FM.

czwartkowy rytm lata dobiega końca. Pięknie dziękuję wam za te 5 godzin pełnych wspólnej muzyki, rozgrzanych mikrofonów i walki z 40-stopniowym upałem. Żegna się z wami Jarek Hołota. Dziękuję, że jesteście z nami na 104,9. Życzę wam spokojnego wieczoru, cienia, dobrego wypoczynku i dużo wody. Słyszymy się jutro. Od południa oczywiście w rytmie lata.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Reklama. 104,9 FM.

0: Fala upałów daje się we znaki pacjentom w szpitalach. Nie będzie referendum w sprawie klimatu, zdecydował Senat. I Iga Świątek wciąż w grze na turnieju w Toronto. Paulina Nawrocka. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
1: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
2: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynów, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
1: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
3: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
1: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
0: Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał zadać obywatelom pytanie, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Był to już kolejny wniosek prezydenta o referendum dotyczące tego zagadnienia. Pierwszy, który został złożony w maju, również odrzucono. Robotnicy pracujący przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie znaleźli kolejny niewybuch. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy. Nie podjęto jednak decyzji o ewakuacji okolicznych budynków. Iga Świątek zagra dziś o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena French wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a French z Jessiką Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze w meczu z Sarą Bejlek, nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu to również tysięcznik. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo.
5: Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze.
4: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
0: I jeszcze ciekawostka z warszawskiego ZOO. Słonica Erna symbolicznie powróciła do swojego stada. W słoniarni warszawskiego ZOO stanął bowiem wydrukowany na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet słonicy Erny, która rządziła stadem warszawskich słoni w latach 2009-2020.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Rolnicy mogli przez 11 lat przepłacać za maszyny rolnicze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał producenta i 8 dealerów. Kilku marek rolniczych na blisko 136 milionów złotych za zmową rynkową. To kolejna głośna interwencja urzędu właśnie na rynku rolnym. Upały dają się we znaki mieszkańcom regionu. Ratownicy medyczni coraz częściej wyjeżdżają do zasłabnięć, omdleń i zaostrzeń chorób kardiologicznych. Szczególnie zagrożeni są seniorzy i dzieci. Służby apelują także, by w największe upały nie wyprowadzać psów na długie spacery. Magdalena Stachula z Krasnego Stawu wydała nowy kryminał Słuch, drugi tom serii o zwodniczych zmysłach. Premiera zbiega się też z 10-leciem pracy pisarki. Autorka zapowiada też kolejną ekranizację jednej ze swoich powieści, o czym więcej w wiadomościach o 17:30.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: W większości kraju do wieczora obowiązują alerty i MGW przed upałami. Najgorzej jest jednak na południowym wschodzie, gdzie termometry pokazują nawet 39 stopni. W centrum, na Dolnym Śląsku i na Podlasiu możliwe burze, lokalnie z gradem.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w czwartek. Krok po kroku zbliżamy się do weekendu, a nasz muzyczny wehikuł czasu zatrzymuje się na dacie 6 sierpnia. Dziś w kalendarzu trzymamy się ścisłej chronologii, serwując Wam potężne rocznice, znane nazwiska i utwór, który zna absolutnie każdy słuchacz. Zaczynamy w roku 1928. 6 sierpnia na świat przyszedł Andy Warhol, wybitny amerykański artysta i twórca pop-artu, który na zawsze zapisał się w historii muzyki jako menedżer legendarnej grupy The Velvet Underground oraz projektant ikonicznych okładek płyt dla The Rolling Stones. Przenosimy się do roku 1965, dokładnie 61 lat temu legendarna formacja The Beatles wydała w Wielkiej Brytanii swój piąty album Help z nieśmiertelnymi hitami Help oraz Yesterday, utworem, który stał się najczęściej nagrywanym coverem w historii muzyki. W kalendarzu zapisujemy rok 1972. Swoje 54. urodziny obchodzi dzisiaj Jerry Halliwell, charyzmatyczna Ginger Spice z brytyjskiego girls bandu Spice Girls, z którym w latach 90. podbiła światowe listy przebojów. Zaglądamy do roku 1988. Dokładnie 38 lat temu na szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100 wspiął się kultowy rockowy hymn Sweet Child of Mine w formacji Guns N' Roses, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii muzyki gitarowej. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Brytyjska wokalistka Shola Ama podbiła listy przebojów swoim kultowym, soulowo-popowym singlem You Might Need Somebody, pochodzącym z jej debiutanckiego albumu Much Love. Niezwykle ciepły wokal, aksamitne brzmienie i chwytliwy, kojący rytm przyniosły artystce prestiżową nagrodę Brit Award oraz status jednego z najpiękniejszych radiowych przebojów tamtego lata. Ten utwór ma w sobie mnóstwo słońca i idealnie nastraja na czwartek w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum i zostawiamy Was z wyjątkowo klimatycznym brzmieniem lat 90.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
6: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Enzos Almet, specjalista.

0: oszczędności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol! Reklama.
1: To są lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 17.30, przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Przez 11 lat rolnicy mogli przepłacać zaciągniki, kombajny i części do nich, nie mając szans na znalezienie lepszej oferty. Takie wnioski płyną z decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według UOKiK producent AGCO i 8 dealerów maszyn, marek Valtra, Fendt i Massey Ferguson, podzielili między sobą rynek i uzgadniali warunki sprzedaży. Efektem są kary dla firm i menedżerów w łącznej wysokości blisko 136 milionów złotych.
2: Mechanizm działania tej zmowy można wytłumaczyć na konkretnym przykładzie. Rolnik chciał kupić ciągnik marki Valtra, Fendt lub Massey Ferguson. Mógł robić dokładne rozeznanie rynku i dzwonić do kilku dealerów w różnych miejscach Polski. Za każdym razem otrzymałby jednak tą samą informację odsyłającą go do najbliższego dealera względem jego miejsca zamieszkania, bądź też ofertę, gdzie cena była znacznie wyższa niż u najbliższego dealera. Ostatecznie nigdzie nie mógł otrzymać lepszych warunków niż u lokalnego dealera. Nie była to bowiem najbardziej optymalna oferta na rynku. Jej warunki zostały wcześniej uzgodnione przez jej uczestników w ramach porozumienia ograniczającego konkurencję pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami.
1: Tłumaczy Tomasz Chrustny, prezes urzędu. A to nie jedyna decyzja dotycząca rynku rolnego. UOKiK ukarał także spółkę Bungie Polska kwotą ponad 4 200 000 zł za stosowanie w umowach zapisów, które ograniczały prawa producentów rolnych. Między innymi w przypadku strat spowodowanych suszą czy innymi zjawiskami pogodowymi. Firma zmieniła zakwestionowane postanowienia i współpracowała z urzędem, dzięki czemu kara została obniżona. Dzisiaj kolejny upalny dzień. Wysokie temperatury dają się we znaki mieszkańcom Chełma i okolic. Na zgłoszenia dotyczące skutków przegrzania organizmu reagują od wielu dni ratownicy medyczni, mówi Aneta Szepel, pielęgniarka koordynująca stacji ratownictwa medycznego w Chełmie.
3: Dni ciepłe, sezon wakacyjny, sezon urlopowy, to jest wzmożona liczba wyjazdów naszych zespołów ratownictwa medycznego, bo wysokie temperatury mogą być niebezpieczne zarówno dla zdrowia, ale też i dla koncentracji osób, chociażby prowadzących samochody czy inne sprzęty mechaniczne.
1: Najczęściej zgłaszane powody interwencji to zasłabnięcia, omdlenia, zaostrzenie chorób przewlekłych, głównie kardiologicznych.
3: Choroby współistniejące i wysoka temperatura no jednak dają niekorzystne odczucia dla organizmu ludzkiego.
1: Na przegrzanie i odwodnienie organizmu najbardziej narażone są osoby starsze oraz małe dzieci.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: Słuch to nowy kryminał Magdaleny Stachuli, autorki thrillerów w klimacie domestic noir, pochodzącej z Krasnego Stawu. Jest to drugi tom jej nowej serii o zwodniczych zmysłach, zainicjowanych przez powieść Wzrok, mówi sama pisarka.
4: Akcja zaczyna się w obiekcie Brama w Gorce, kładka widokowa wśród koron drzew, najdłuższa w Europie. I na tej kładce zostaje znalezione ciało kobiety. Komisarz Julia Kosela z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zaczyna śledztwo i w tym samym czasie na komendę w Krakowie przychodzi matka, która mówi, że nie może skontaktować się ze swoją córką,

0: utalentowaną pianistką, która nie tylko ma słuch absolutny, nomen omen właśnie tytuł, ale także jest synestetyczką. Synestezja to jest, możemy powiedzieć, taki dar, ale niektórzy też mogą powiedzieć, że przekleństwo. Chodzi tu o to, że są ludzie, którzy mają sprzężenie kilku zmysłów.
1: A wydanie słuchu zbiegło się z dziesięcioleciem pracy twórczej Magdaleny Stachuli, która jest jedną z prekursorek stylu domestic noir w Polsce. Jej debiutancka powieść Idealna spotkała się z bardzo dobrym odbiorem czytelników, doczekała się również zagranicznych przekładów.
0: Pisząc Idealną, nie wiedziałam, czy w ogóle ktoś to zechce przeczytać, a tym bardziej wydać. Pisałam tą książkę 3 miesiące przez mniej więcej 7 godzin dziennie. Natomiast teraz pracuję trochę inaczej. Oczywiście łatwiej mi się pisze, bo praktyka czyni mistrza. Dużo łatwiej mi się konstruuje bohaterów, fabułę. Natomiast to, co się zmieniło też na przestrzeni tych lat, to, że ta pierwsza dekada mojej twórczości była skupiona na tych thrillerach domestic noir. Natomiast tą drugą dekadę zaczynam od serii o zwodniczych zmysłach, czyli to są thrillery imersyjne.
1: Jedna z powieści Magdaleny Stachuli, czyli Nieobliczalna, doczekała się ekranizacji, ale sama autorka uchyla rąbka tajemnicy, że trwają też prace nad przeniesieniem do kin kolejnego z jej thrillerów.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: way. I had to do it the hard way.
1: Burza, ulewy, gradobicia i uszkodzenia. Za chwilę o pogodzie. Będą też prognozy cen paliw na stacjach. Zajrzymy też do Gniezna, które ma nowy historyczny pomnik. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskim. Uszkodzenia dotyczą w sumie około 15 budynków, także w pobliskim Wapniku. W całym regionie strażacy otrzymali około 60 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą, głównie o połamanych drzewach. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wprowadził w całej Polsce ostrzeżenia drugiego stopnia. Wyładowanie atmosferyczne, intensywny opad deszczu nawet do 45 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 100 km na godzinę mogą występować do jutra rana, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek.
2: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
1: W związku z ostrzeżeniami Instytut przypomina, by w trakcie burz nie stać pod drzewami, nie wchodzić do wody i unikać otwartych przestrzeni. Alerty obowiązują do jutra do godziny 10. 7,51 zł, tyle płacimy w tym tygodniu średnio za litr benzyny. Litr oleju napędowego to teraz średnio wydatek 8,16 zł, kilkanaście groszy więcej niż w zeszłym tygodniu. Co jednak ważne, na horyzoncie widać szanse na obniżki cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
1: Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr. Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który, jak się okazało, miał podłożyć pod własny samochód ładunek wybuchowy i wezwać służby wywołujące panikę. Do zdarzenia doszło w połowie lipca w podpoznańskim Swarzędzu. Na czas akcji ewakuowano stację benzynową i na kilka godzin zamknięto pobliskie drogi. Wstrzymano też ruch na trasie kolejowej.
4: Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
1: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. 35-letni Jerzy B. został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Odpowie za spowodowanie niebezpieczeństwa eksplozji zagrażającej życiu wielu osób, a także składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów. Na koniec jeszcze nowy, dość nietypowy pomnik w Gnieźnie. Przedstawia Mieszka I i brzemienną Dobrawę. Odsłonięto go dziś na wyspie Jelonek w miejscu z widokiem na katedrę. W uroczystości obok władz miasta uczestniczył autor Rafał Nowak. Gniezno liczy na to, że rzeźba Mieszka i Dobrawy będzie przyciągać pary starające się o potomstwo.
5: Bonton Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dzisiaj o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Maja Chwanińska w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena Fręch wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Dinety z Iwą Jowicz, a Fręch z Jessiką Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze w meczu z Sarą Bejlek, nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu, to również tysięcznik, do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo.
8: Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewność siebie na kolejne mecze.
7: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mohamed Salah, do niedawna jedna z największych gwiazd Liverpoolu, podpisał 2-letni kontrakt z Trabzonsporem. 34-letni skrzydłowy ma zarabiać 17 milionów euro na sezon. Przez blisko dekadę gry w barwach The Reds Salah strzelił 257 bramek, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Egipcjanin z Liverpoolem dwukrotnie świętował Mistrzostwo Anglii, a w sezonie 2018-2019 wygrał Ligę Mistrzów. Trabzonspor z kolei może być rywalem Górnika w czwartej, ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Wcześniej jednak Zabrzanie muszą wyeliminować Ferencváros Grosz, z którym pierwsze spotkanie przegrali w Budapeszcie 0-1. Diego Forlan został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Urugwaju. 47-letnia była gwiazda kadry zastąpi Marcelo Bielsa, który stracił posadę po odpadnięciu u Rusów w fazie grupowej tegorocznych Mistrzostw Świata. Forlan w reprezentacji rozegrał 112 meczów, w których strzelił 36 goli. Jego największym sukcesem był triumf Copa America w 2011 roku.
1: Jutro w miarę słonecznie, choć nie zabraknie chmur. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
10: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
11: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W Krasnystawie zbliża się wydarzenie dla miłośników filmów i sztuki. A co to będzie, opowie mój gość.
3: Marta Strelmaszczuk, Muzeum Regionalne w Krasnystawie. Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, zapraszamy Państwa do naszego kina letniego w Muzeum Regionalnym w Krasnystawie na pokaz specjalny filmu pod tytułem Werniks z Beksińskim po drodze. Jest to film biograficzny, dokument prezentujący sylwetkę Zdzisława Beksińskiego. Producentem filmu jest Muzeum Sztuki Fantastycznej, a reżyserem jest Grzegorz Gajewski. W filmie zostaną pokazane osoby z bliskiego kręgu Zdzisława Beksińskiego, a także będą to takie unikalne zdjęcia i filmy z domowego archiwum artysty. Zapraszamy na godzinę 20 do Wirydarza. Kocyki do rozłożenia na trawie są bardzo mile widziane. W przypadku złej pogody seans zostanie przeniesiony do naszego refektarza. Także zapraszam, 9 sierpnia, godzina 20.
2: A jaki temat zostanie dzisiaj poruszony w Bliżej Kultury? Posłuchajmy.
4: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze. Wakacje to oczywiście czas wypoczynku, który uczniowie z naszego regionu spędzają na różne sposoby. Na przykład młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasnystawie wyleciała na wymianę do Doliny Loary we Francji, gdzie przebywali w okolicach miejscowości Châtillon-sur-Indre w departamencie 36. W szkole takie wymiany odbywają się już regularnie od jakiegoś czasu i o znaczeniu tych wyjazdów mówi goszcząca dzisiaj na naszych łączach
5: Beata Skrzypa, jestem nauczycielem języka hiszpańskiego, no i wcześniej francuskiego w drugim liceum w Krasnystawie. To znaczy tak, ja organizuję w szkole projekty Erasmus+. Nie ukrywam, że są to projekty bardzo ważne dla mnie, bo wiem, że dają one szansę i wyrównują szanse młodych ludzi. W ubiegłym roku szkolnym zorganizowałam w szkole wymianę ze szkołą z Włoch, z Modeny dokładnie, gdzie uczniowie i nasi, zarówno zagraniczni, byli bardzo zadowoleni z tej wymiany, bo mogli poznać inną kulturę i spędzić kilka dni razem.
4: Przejdźmy do szczegółów wyjazdu, bo na miejscu przez te kilka dni obecna była młodzież z wielu krajów naszego kontynentu i tam też oni wszyscy podjęli się kilku aktywności.
5: Teraz w lipcu od 6 do 17 praktycznie lipca byliśmy we Francji na projekcie również Erasmus+, który miał tytuł Sharing Europe. Było to spotkanie, które zrzeszyło około 200 uczestników z krajów Unii Europejskiej. Byli to ludzie z Irlandii między innymi, Polska oczywiście, no Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Litwa, no i wiele, wiele innych jeszcze krajów. I oprócz tego, że młodzież uczestniczyła w zajęciach właśnie związanych z tym projektem, które dotyczyły no przede wszystkim wartości Unii Europejskiej, tego jak młodzież czuje się w Europie, jak spostrzega Europę, to również młodzież prowadziła takie zajęcia na mieście, w których praktycznie spotykała się z mieszkańcami i przeprowadzała z nimi takie krótkie rozmowy, wywiady, pytając właśnie, czego tym ludziom brakuje w tym mieście, czy są zadowoleni, że mieszkają w nim, czy chcieliby jednak uciec z tego miasta, czy chcieliby coś zmienić. Także no, to było też super przeżycie dla młodzieży, bo nie dość, że ćwiczyli może nie język francuski, bo nie uczą się francuskiego, ale jednak no, ćwiczyli takie relacje międzyludzkie, prawda, z ludźmi, którzy no, są mieszkańcami danego miasta. Po zajęciach projektowych Mieliśmy również takie zorganizowane 3 dni spotkań kulturalnych, które się odbyły w różnych miejscowościach. No i tam podczas tych wieczorów kulturalnych młodzież właśnie, uczestnicy projektu, promowali swoje kraje, swoje miasta, swoją kulturę. To też było takie, można powiedzieć, zjednoczenie się Europy wyrażane przez młodzież, bo w spotkaniach tych, w wieczorach tych uczestniczyła młodzież, uczestnicy projektu, uczestniczyli mieszkańcy właśnie okolicznych miasteczek. Czuliśmy się jak jedna wielka rodzina.
4: Oczywiście jednym z głównych elementów takich wymian jest nauka języka w praktyce. Tak więc jak to wyszło w praktyce?
5: Język projektu jest to przeważnie już teraz język angielski, bo młodzież, wiadomo, w szkołach uczy się angielskiego i łatwiej jest jej się porozumiewać tym językiem. Natomiast, co jest ciekawe, młodzież też w rozmowach takich indywidualnych z innymi uczestnikami próbuje uczyć się też języków właśnie danego kraju. No i podczas projektu właśnie danego kraju. No i podczas projektu oczywiście wiele przyjaźni

0: Tyli, no dobrze, ale jakie są plany na najbliższą przyszłość w szkole w związku z tymi projektami?
1: Na pewno będę robiła wszystko, żeby projekty były kontynuowane, żeby właśnie młodzież miała możliwość wyjazdu i spotykania tych innych ludzi, bo to jest no takie wyjście na świat, otwarte okno na świat, a wiemy, że no są różne dzieci, różna młodzież i no zdarza się nawet, chociaż może my nie jesteśmy tego świadomi, ale właśnie podczas takich projektów czy przygotowywania wyjazdów na projekt okazuje się, że na przykład jakieś dziecko pierwszy raz leci samolotem, pierwszy raz wyjeżdża dopiero za granicę, a jednak no, takie ogólne spojrzenie wydaje mi się w tych czasach jest, że jednak już wszyscy gdzieś tam byli, wszyscy coś tam widzieli, a to no niestety nie. I tutaj no wydaje mi się, że bardzo promujemy tą edukację włączającą i nie ma tego wykluczenia społecznego.
0: Zapraszam Was oczywiście do śledzenia naszego programu na radiobonton.pl. Sprawdzicie tam pozostałe odsłony tego naszego podcastu. No i oczywiście jeszcze trochę wakacji przed nami zostało i o tym jeszcze sobie w tym programie porozmawiamy. Ale póki co na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Janek Zieliński, Bliżej Kultury, Młodzi w Kulturze, Radio Bonton.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Reklama.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
9: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A Ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
10: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
11: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
12: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
14: sponsor.

Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka blacha.pl. Reklama. Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj z jednej skrajności przechodzimy w drugą. Mam dla was kolejną polską pozycję, ale dla odmiany bardzo minimalistyczną, instrumentalną, taką akurat na wyciszenie. Taką akurat na wyciszenie, niezależnie od pogody. To jest Esja od Hani Dani. Hania Daniszewska tworzy muzykę klasyczną, chociaż jak na ten nurt w wersji dość przystępnej. Pierwszą rozpoznawalność zdobyła po tym, jak w duecie z Dobrawą Czocher nagrała klasyczne interpretacje utworów Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Od tamtego czasu konsekwentnie pięła się w górę, tworząc kompozycje z różnymi artystami. W 2019 roku wydała swój fonograficzny debiut pod tytułem Esja. Tak naprawdę poza pianinem nie ma na tym albumie nic innego. Jest to propozycja bardzo surowa, jednak ton, który Hania nadaje, opowiada różne historie. Raz słyszymy zadumę. A innym razem jakby pośpiech. Tutaj pole do interpretacji jest bardzo szerokie, dlatego tak lubię ten album. Między innymi dzięki tej płycie Hania otrzymała w 2020 roku aż 4 Fryderyki w kategoriach Album Roku Alternatywa, Nowe Wykonanie z Melo Koteluk, tutaj za inne nagranie, Fonograficzny Debiut Roku i Kompozytor Roku. Od tamtego czasu scena w Polsce i na świecie stanęła dla niej otworem. Wspomnieć tylko, że w zeszłym roku skomponowała ścieżkę dźwiękową do filmu Wartość Sentymentalna, bardzo uznanej pozycji z przełomu 2025 i 2026, lecz teraz skupmy się na jej płycie z 2019.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
4: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
6: Reklama.
7: To jest Bon Ton Radio.

0: co z rządową obniżką cen paliw? Eksperci są dobrej myśli. Była premier ukarana przez prokuraturę, powiemy za co. Polska wśród największych gospodarek Unii Europejskiej. Marcin Grzemiński. Rząd może wprowadzić nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie dwa tygodnie wakacji. Tak uważają analitycy rynku paliw SBM Reflex. Spodziewają się, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych dniach. Rząd wyczekuje i będzie się przyglądać temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
1: Kiedy na rynek powróciłyby wzrosty cen ropy naftowej, które w konsekwencji spowodowałyby, że obniżki cen na rynku hurtowym, które notujemy w tym tygodniu, byłyby przejściowe, to szansa na wprowadzenie pakietu CPN będzie większa.
0: Nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie jednak taki sam jak poprzednio, bo obniżony mógłby zostać jedynie VAT. Ale to i tak według analityków przełożyłoby się na spadek ceny za litr nawet o złotówkę. Beata Szydło ukarana przez prokuraturę w Rzeszowie mandatem 3000 zł za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Była premier zamierza odwołać się od decyzji prokuratury, tym bardziej, że decyzja jest nieprawomocna. Mamy z prokuraturą różnicę zdań, mówi Szydło.
2: Odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawia.
0: Tymczasem prokuratura twierdzi, że terminy przesłuchania Beaty Szydło jako świadka wyznaczane były kilkukrotnie w okresie od maja do lipca. Szydło ma być jako świadkowa przesłuchana w sprawie malwersacji zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i szkody majątkową szacowaną na co najmniej 8 milionów złotych. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w Polsce. Potępiono w niej m.in. przejawy ksenofobii, rasizmu czy mowy nienawiści. Senatorowie wyrażają w niej też przekonanie, że Polska pozostanie państwem, w którym prawa człowieka i tolerancja będą fundamentem życia publicznego. Prokuratura i policja wyjaśniają tymczasem sprawę uszkodzenia pomnika i miejsca pochówku żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii na Lubelszczyźnie. Pomnik został pomalowany sprayem oraz wycięto z niego łuk zdobiący, który był jego integralną częścią. O uszkodzeniach policję powiadomiła 30 lipca Straż Graniczna. Na koniec jeszcze doskonałe wieści. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro, co odpowiadało prawie 5% łącznego PKB Unii. Największą gospodarką Unii Europejskiej pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
3: Bon Ton Radio.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Holenderski kolarz Bart Lemmen wygrał w Karpaczu skrócony czwarty etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Lemmen wyprzedził Włocha Christiana Scaroniego. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24 miejsce ze stratą 21 sekund. Etap został najpierw przerwany z powodu kraksy w peletonie, a następnie skrócony o 15 km. Weronika Falkowska odpadła w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 125 w Warszawie. Ostatnia z polskich tenisistek, która dotarła do tego etapu rywalizacji, przegrała z Amerykanką Carol Yang-Soo Hli 6-3, 6-7, 1-6. W Warszawie w rywalizacji pozostały jeszcze polskie deblistki, w tym Falkowska, a także para Alicja Rosolska-Martyna Kubka. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
5: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
4: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
0: Jutro chłodniej, na Pomorzu maksymalnie 19 stopni, w centrum do 24, na krańcach południowo-wschodnich do 27. Słońce, ale i chmury, na południowym wschodzie może padać deszcz, możliwe też burze, lokalnie z gradem.
3: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
12: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
5: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. sheum.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama. Bonus.

reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Żar z nieba, kolejne rekordy na Węgrzech, w Polsce ograniczenia na kolei. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, mówią tymczasem eksperci. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Marcin Krzemiński. W Budapeszcie padł dziś nowy ogólnokrajowy rekord wysokości temperatury. Słupki rtęci około 15 wykazały w węgierskiej stolicy 41,6 stopnia, przekazał portal Telex. Poprzedni rekord ustanowiono dzień wcześniej i był niższy o zaledwie 0,2 stopnia. Fala upałów na Węgrzech ma osłabnąć w weekend. W Polsce najgoręcej dziś o 18 było w Rzeszowie i Zamościu prawie 35,5 stopnia. Do tego ze względu na wysokie temperatury obowiązują ograniczenia prędkości na 4 odcinkach linii kolejowych. Tak jak informują polskie linie kolejowe, trasy w części Wrocławia, a także odcinki Augustów Szczepki i Piwniczna Muszyna. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, prognozuje tymczasem ekspert. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata. Wciąż robimy za mało, a emitujemy ogromne gazy cieplarniane, mówi Michał Bremnek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
1: To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są. Nawet jak mieliśmy powietrza napływające z południa, to nigdy ono nie było tak gorące. Więcej energii oznacza właśnie bardzo duże zróżnicowanie typów pogód, ale też dużo bardziej energetyczne pogody.
0: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one niebezpieczniejsze. Nie żyje Polak, który wczoraj spadł w katalońskich Pirenejach w okolicach Saboredo w dolinie Aran na wysokości około 2300 metrów. W sprawie prowadzone jest dochodzenie, a opiekę nad ciałem przejęli funkcjonariusze katalońskiej policji Mossos d'Esquadra. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
2: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
0: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada. Deszcz i burze na południowym wschodzie, jutro lokalnie z gradem. Poza tym dużo słońca, ale nie zabraknie też chmur. Na termometrach od 19 do 27 stopni.
3: Ponton Radio. I wszystko gra.
4: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
5: Znam radę. Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie siedzę w miejscu, do którego nie każdy ma dostęp i rozmawiam z człowiekiem, akurat do którego dostęp ma wiele osób, zwłaszcza z terenu powiatu chełmskiego, z gminy Chełm w sposób szczególny. Państwo znacie już tego człowieka, on już w audioportrecie był, ale jest pretekst też do tego, żeby się ponownie z nim spotkać i porozmawiać. Marcin Sobczuk, cześć.
6: Cześć Przemku, witam Państwa.
5: Marcin Sobczuk, już wyjaśniam, proszę Państwa, prawie 2 lata temu, jak z nim rozmawiałem, był strażakiem, ochotnikiem z OSP za Rzeczę. Dzisiaj już w podwójnej roli. I OSP za Rzeczę, ale i PSP Chełm, czyli Państwowa Straż Pożarna w Chełmie. Marcin, my jak 2 lata temu rozmawialiśmy, to mówiłeś, że już jako 5-latek chciałeś być strażakiem. Determinacja, treningi, nauka doprowadziły cię do tego miejsca, w którym jesteś, czy po prostu jesteś urodzonym szczęściarzem i ci się udało?
6: Nie, trzeba trochę czasu poświęcić, różne uprawnienia porobić, różne kursy. Sprawność fizyczną strażaka to jest podstawa. Trzeba było poświęcić trochę czasu na wysiłek fizyczny, potrenować. No i porobić parę kursów takich, które są punktowane też do Państwowej Straży Pożarnej, żeby się dostać. I później jest rozmowa kwalifikacyjna i później wyniki dopiero ogłaszane. I zależy wszystko, jak przejdzie punktacja, jak przejdzie rozmowa kwalifikacyjna, bo tam pytają się o różne rzeczy, o różne zagadnienia ze Straży Państwowej też i widzą po człowieku, czy nadaje się, czy ma jakieś tam ambicje, czy on się tym interesuje.
5: W twoim przypadku mówić o tym, że nie interesujesz się strażą, to trochę nie na miejscu, bo ile miałeś lat, jak wstąpiłeś do OSP?
6: Do młodzieżowej drużyny pożarniczej wstąpiłem chyba mając około 8-9 lat.
5: Czyli już jako 8-latek, bo te młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby państwo też wiedzieli, to nie jest tak, że to jest jakieś stowarzyszenie, jak nie wiem, Związek Harcerstwa Polskiego, czy trampkarze, gdzie się spotykają dzieciaki i bawią się i miło spędzają czas, tylko młodzieżowe drużyny pożarnicze regularnie uczestniczą w zawodach strażackich, takie, które się odbywają w każdej gminie, gdzie jest OSP. Jest musztra, jest ta część sportowa, ale jest też ta część związana już typowo z pożarnictwem.
6: Tak, uczą się od małego sprzętu, uczą się dbania o czystość. Często u nas pomagają przy sprzątaniu samochodu i przy okazji nabierają wiedzy w praktyce, tak? Już wiedzą na przykład, co to jest rozdzielacz, co to uczą się linia sawny i powoli są wprowadzani do pożarnictwa i później, gdy kończy 18 lat, taki młody człowiek, idąc na kurs, on ma już jakieś pojęcie i kończy ten kurs podstawowy i może jeździć z nami razem wspólnie do akcji w OSP.
5: 8 lat, jak wstąpiłeś do młodzieżowej drużyny pożarniczej, a ile miałeś lat, jak wyruszyłeś do pierwszej akcji bojowej? Już pewnie pamiętasz, co to była za akcja, ale ile wtedy miałeś lat?
6: No wtedy miałem 18 lat, bo wiadomo, przepisy nie pozwalają na jeżdżenie, jakby to powiedzieć, poniżej 18 lat, bo są ubezpieczenia, są szkolenia, trzeba mieć badania lekarskie. Chociaż miałem taki przypadek, że byłem w wieku może 15 lat i po prostu u sąsiada się paliła szopa, no to pomagałem się rozwijać chłopakom linię, żeby było po prostu szybciej, bo już jako 15-latek jestem chłopakiem ze wsi, no to człowiek chciał pomóc jak najwięcej, tak? Nie zbliżałem się tam nie wiadomo jak do ognia, ale tutaj z dala to, co mogłem, to starałem się pomóc.
5: Słuchaj, Straż Pożarna, od kiedy chyba są prowadzone takie badania dotyczące zaufania społecznego do poszczególnych zawodów, to Straż Pożarna jest zawsze na samym szczycie. Nie pamiętam, żeby gdzieś tam spadła poniżej jakiegoś poziomu olimpijskiego. Ty mówisz, że jesteś chłopakiem ze wsi, że od jako 8-latek wstąpiłeś do OSP, jako 18-latek już jeździłeś do akcji bojowych. Patrząc z perspektywy mieszkańca obszarów wiejskich, tak to nazwijmy oficjalnym językiem, ten druh z OSP to jest szycha we wsi, jak to mówiąc kolokwialnie, czy raczej ludzie was postrzegają jako no takich trochę pozytywnych wariatów, którzy mają chyba za dużo wolnego czasu i coś muszą robić?
6: Nie, mi się wydaje, to nie jest jakaś szycha. Może kiedyś to tak było odbierane. Teraz to po prostu jest taka... Fajnie się człowiek czuje, jak może komuś pomóc. I po prostu, jeżeli się wyjeżdża na akcję i zwłaszcza u nas we wsi mieliśmy taki przypadek, że pożar domu nastąpił o 5 rano i byliśmy na miejscu jako pierwsi i zdążyliśmy opanować sytuację zanim przyjechało PSP. No i ci ludzie są wdzięczni i fajnie, że się udało uratować ten dom, dorobek. I to nie jest taka szycha, tylko to jest takie fajne uczucie pomóc drugiemu człowiekowi.
5: Marcin, bo może gdzieś tam stereotypowo przez jakieś stare polskie filmy OSP to jeszcze ludzie w takich charakterystycznych mundurach, przynajmniej ja takie pamiętam, białe kaski, takie chyba blaszane jeszcze w dodatku i charakterystyczna strażacka panterka, ale to są czasy, których ty nie masz prawa pamiętać, bo jesteś za młodym człowiekiem. Dzisiaj patrząc z perspektywy strażaka ochotnika i strażaka PSP, jest różnica w szkoleniu, wyposażeniu, w umiejętnościach, w zaangażowaniu, w działaniach?
6: Tak, jest bardzo duża różnica. Pamiętam jeszcze te moro ubrania, ale po prostu chodzi o higienę i zdrowie strażaka. Pozmieniane te przepisy dzięki tym mundurom, ubiorowi jesteśmy bardziej bezpieczni, chronieni, ale też widać na nas, strażacy bardziej dbają też o swoją higienę, piorą częściej te nomeksy, bo wiadomo, kiedyś te nomeksy, no to ubrania specjalne tak zwane, no nie były tak dbane, bo nie było na nich widać, a teraz każdy pilnuje swojego, jak to się mówi, ubrania specjalnego i stara się dbać o niego, bo nie jest też tani, bo muszą posiadać specjalne certyfikaty. A pod względem wyszkolenia bardzo poszła OSP, wszystkie OSP poszły do przodu, bo teraz szkolenie trwa tam prawie miesiąc czasu, muszą pozdawać egzaminy, komory i tak jak nasza jednostka jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Medycznego, są pewne wymogi, które muszą być przestrzegane i spełnione. Musi być odpowiednia ilość ratowników medycznych po KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy, musi być odpowiednia ilość kierowców z badaniami, musi być odpowiednie przeszkolenie osób, kurs podstawowy ochotnika, ratownika. Także dużo się zmieniło na przestrzeni lat.
5: A widzisz różnicę między wyposażeniem PSP a OSP? Mówimy tutaj o Zarzeczu, tak? Bo tej jednostce wiesz najwięcej.
6: Znaczy nasza jednostka jest już bardzo dobrze doposażona i staramy się cały czas doposażać. Mamy też łódź, mamy lekki samochód, mamy średni samochód, mamy zestawy hydrauliczne. No mamy naprawdę wszystko to, co w krajowym systemie potrzebne, ale cały czas sobie staramy doposażać, udogadniać, ułatwiać, bo strażak też, żebyś miał ułatwienie trochę w tej pracy. No musimy pilnować i dbać o ten sprzęt, bo wiadomo, że niektóre sprzęty są bardzo drogie, tak jak na przestrzeni ostatnich lat samochody pożarnicze bardzo poszły cenowo w górę. Nam się udało jeszcze zakupić w 2021 roku z ceną 400 tysięcy niższą niż obecnie. No i po prostu sprzęt PSP, OSP już teraz tak się nie różni. Wiadomo, że PSP mają więcej tego wyposażenia, muszą mieć i po prostu OSP zaczyna nadganiać to, ale są OSP, które mają lepsze wyposażenie niż PSP w Polsce.
5: Zdarzają się, ale nie tak dawno wróciłem z wakacji i po drodze jadąc lubię się rozglądać. Miałem okazję jechać takimi bocznymi drogami przez Małopolskę i przejeżdżając obok jednej remizy zauważyłem stary wysłużony, to chyba był Jelcz albo Star, nie wiem, za szybko jechałem. No, nie jechałem za szybko, ale wystarczająco szybko, żeby się nie przyjrzeć, ale prawdopodobnie był to Star. Małopolska wydawać by się mogło bogate województwo, a tu się okazuje, że jeszcze pojazd, który no już by się mogło wydawać z waszego punktu widzenia leciwy, można by było już przerabiać na żyletki. Okazuje się, że ten sprzęt jeszcze jest w służbie, tak? Wynika to z tego, że te sprzęty były tak doskonale skonstruowane w latach, nie wiem, 60-tych, 70-tych? Czy wynika to z tego, że każda rzecz, która jest na wyposażeniu, czy to PSP, czy OSP, jest dla was na tym wystarczy tak mocno cenna, że dbacie o to i pielęgnujecie, żeby służyła jak najdłużej?
6: Tak, strażacy dbają o ten sprzęt. Strażacy też mają sentymenty do niektórych samochodów, zwłaszcza OSP. Jeżeli ktoś kiedyś tam miał Stara 25, tak jak my, no naszego niestety nie udało się już uratować, już wszystko się sypało. To strażacy starają się go restaurować, odnawiać tam nawet jako do muzeum albo wystawa przed remizą są. U nas w powiecie też jest jeden Star, który stoi przed strażnicą w sąsiedniej gminie. Po prostu no, trzeba dbać o ten sprzęt jak najdłużej. My w komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie też jest u nas Star 266, który pomaga w trudnych terenach. Gdy samochody zagrzęzną, czy po prostu gdzieś nie ciężki dojazd, on się sprawuje naprawdę rewelacyjnie.
5: Nie do zatrzymania?
6: Tak. To jest stary, poczciwy Star 266, ale to jest porządna maszyna, która w terenu się nie boi.
5: No właśnie, a propos terenu, masz już no, niemałe doświadczenie, jeżeli chodzi o działania ratownicze i w OSP, i w PSP. Nasz teren jako, nazwijmy to ziemia chełmska, czy ten teren, w którym ty operujesz, jest trudny w dojeździe do zdarzeń. często widzimy na wiosnę, zwłaszcza kiedy gdzieś tam ktoś nieroztropny podpala jakieś nieużytki, czy jesienią ścierniska. Jesteście w stanie dojechać wszędzie na terenie naszego, na naszym terenie? Czy są miejsca, w których potrzebne są bardzo specjalistyczne pojazdy, jak ten, który macie w PSP, taki śmieszny łazik, który po wodzie też może jeździć?
6: Wszędzie torfy czy coś, to po prostu jakieś trudne tereny nie dojedziemy sprzętem, bo po prostu też dowódca tam decyduje, ale kierowca ma swój rozum i on wie, na co samochód stać, na co nie. I ja zawsze wychodzę z tego założenia. Lepiej się czasami rozwinąć te 40 metrów dalej, niż utopić samochód i ma się spalić, tak? Szerp, bardzo dobry sprzęt na wody, na jakieś tam bagna, sprawuje się dobrze. U nas tereny to bagna srebryskie, rezerwaty po tych lasach, no to wiadomo, że jest ciężko. Ogólnie u nas infrastruktura jest, drogi praktycznie są wszędzie porobione, po polach, wszędzie można dojechać utwardzoną drogą.
5: Optymistyczny akcent. Zresztą cała ta pierwsza część naszej rozmowy jest optymistyczna, to teraz pewnie w takim optymistycznym duchu zaproponujesz jakąś przerwę muzyczną, bo to jest ten moment. Pamiętasz sprzed 2 lat, że zawsze męczę swoich rozmówców i pytam, co posłuchają nasi słuchacze teraz.
6: Może coś z budki suflera.
5: Znaczy, dwa lata temu też nie było budki suflera, ale okej. To co, może Martwe Morze?
6: Niech będzie.
5: A więc zostawiam Państwa z budką suflera, a za chwilę wracamy do dalszej części rozmowy.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
8: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
7: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
8: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
7: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: I wracamy do rozmowy z Marcinem Sobczukiem, strażakiem zawodowym i strażakiem OSP. Marcin, na początku naszej rozmowy powiedziałem o tym, że jestem w miejscu, do którego nie każdy może wejść od tak sobie. Przy jakichś okazjach, przy festynach czy przy dożynkach jak najbardziej, zwłaszcza dzieciaki się z tego cieszą, bo my siedzimy w waszym pojeździe. Powiedziałeś, że jest to pojazd średni. Ja nie jestem znawcą w temat Nie do końca wiem, do czego to wszystko tutaj służy. Niemniej wygląda to mega profesjonalnie. Czy ten sprzęt, którym dzisiaj dysponujecie, wymaga od strażaków ochotników ciągłego doszkalania, ciągłego weryfikowania instrukcji obsługi, bo niektóre sprzęty tutaj naprawdę są skomplikowane.
10: Tak, strażacy muszą cały czas, co jakiś czas sobie przypominać, szkolić się, bo po prostu tak samo strażacy muszą pamiętać, gdzie w samochodzie jakie urządzenie gdzie leży po prostu, żeby nie było w czasie akcji zamieszania, że mówię, dowódca nam wydaje polecenie, proszę rozwinąć linię główną czy linię gaśniczą i my latamy, szukamy odcinków wężowych, gdzie leżą. No takiego miejsca zdarzenie powinno mieć i po prostu muszą się doszkalać z różnego sprzętu, jak on działa, jak on analizuje. Po prostu no, trzeba się szkolić. Czym więcej człowiek się szkoli, tym bardziej jest w tym wprawiony. Jeżeli się nie szkolimy, no to też zapominamy pewne rzeczy, pewne przyzwyczajenia po prostu.
9: Nie mówimy tutaj już o wozach takich specjalistycznych Straży Pożarnej, bo tutaj, nie wiem, działania chemiczne to pewnie zupełnie inna para kaloszy, ale patrząc na taki przeciętny wóz strażacki, one wszystkie są tak samo wyposażone w całej Polsce, czy taki przeciętny, taki samochód jak wasz, u was tutaj w Zarzeczu jest wyposażony tak, a na przykład w sąsiedniej gminie będzie już mógł mieć połowę tego sprzętu?
10: Znaczy nasza jednostka jest w krajowym systemie ratowniczym i obok sąsiedujące jednostki są pewne kryteria, które OSP musi spełniać i które musi być samochód dany wyposażony, czyli samochody średnie zazwyczaj mają do ratownictwa technicznego, wysokościowego, podstawowego. Takie podstawowe sprzęty muszą mieć i jest taka lista, którą musimy spełniać. I zazwyczaj wszystkie jednostki w krajowym systemie muszą mieć te podstawowe narzędzia pracy.
9: Podstawowe narzędzia pracy, to jedno. Dwa, wspominałeś już o tym, że zresztą może nawet jest to, mam nadzieję, powszechna informacja i wiedza, że strażak to nie tylko człowiek, który potrafi świetnie gasić pożary, ale strażak to również człowiek, który potrafi w sytuacjach kryzysowych udzielić pierwszej pomocy medycznej. I nie na takim poziomie jak przeciętny obywatel, tylko troszeczkę już więcej. Wszyscy tutaj u was strażacy mają przynajmniej to podstawowe szkolenie medyczne?
10: To się nazywa kwalifikowany kurs pierwszej pomocy. U nas w OSP, jak się nie mylę, to ma 14 ratowników ten kurs i on się odbywa, trwa tydzień czasu szkolenie, później jest zakończony egzaminem i co 3 lata przechodzimy recertyfikację, czyli ponownie podchodzimy do egzaminu pisemnego i teoretycznego, bo są pewne wymogi, chyba teraz w tym roku się zmieniło, że krajowy system musi też posiadać 8 minimum ratowników po kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ale każdy te podstawowe, jakby to nazwać, czynności powinien umieć udzielić, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa, no, pozycja boczna. Pierwsza zasada, wezwać pomoc. Jeżeli nawet ludzie, miałem takie zdarzenie 1,5 roku temu, wracałem statem z trasy, i w naszym powiecie palił się samochód w nocy, ciemno już było i zużyłem swoje gaśnice, nikogo nie było, stał zaparkowany samochód, przygasiliśmy, mieliśmy 2 gaśnice, ja dzwoniłem pod 112, a tato gasił i ja próbowałem ludzi zatrzymać, wziąłem kamizelkę odblaskową, próbowałem ich zatrzymać na głównej trasie, nikt się nie zatrzymał. Bo chciałem po prostu, żeby mi gaśnicę użyczyli. 112, bo zanim straż przyjedzie, wiadomo, nikt się nie zatrzymał. Na 30 przyjeżdżających samochodów nikt się nie zatrzymał. Widzieli, że się pali samochód, że gasimy, próbujemy. Nikt się po prostu nie zatrzymał. Byłem w szoku. Byłem po prostu w szoku. Jacy ludzie są, może są takie czasy, znieczulica taka trochę panuje, że przechodzą obok. Taka trochę panuje, że przechodzą obok. A wystarczy stanąć, zapytać.

0: często wam się zdarza, że ogromny wóz strażacki, bo one są ogromne, ma problem z przejechaniem taką ulicą?
1: Tak, są uliczki, które są bardzo wąskie i ciasne, a samochód średni, czy ciężki, czy nawet drabina strażacka mechaniczna jest bardzo długa i jemu na zakrętach jest się bardzo ciężko wyrobić. I jak ktoś zaparkuje blisko skrzyżowania, to mamy takie problemy, że po prostu nie dojedziemy do tego miejsca lub czekamy, że przeparkuje, lub się rozwijamy z tego miejsca, jeżeli już mamy niedaleko. Także są uliczki, w których naprawdę powinni ludzie myśleć, że są osiedlowe uliczki, gdzie bloki i naprawdę jest ciężki dojazd i ludzie się czasami dziwią, mogą się zdziwić, dlaczego my nie dojedziemy, bo nie mamy jak. No wtedy czasami trzeba samochód po prostu albo przeciągnąć, albo przepchać, jeżeli się uda. No, staramy się jak najszybciej. Też musimy myśleć o tym jako strażacy, że my mamy pomagać, a nie rujnować komuś też dobry dobytek. Także też jeżeli gasimy pożary czy coś, to też musimy myśleć logicznie, tak żeby nie narobić więcej szkód, żeby komuś czegoś nie zniszczyć też, bo jeżeli się coś uda uratować, to jest zawsze jakiś sukces, tak?
0: Wiesz co, kiedy jeszcze na co dzień pracowałem w wiadomościach i były jakieś takie raporty ze Straży Pożarnej, zawsze zastanawiało mnie, jaki jest algorytm, na podstawie którego rzecznik prasowy, wtedy chyba Tomek Ważny, mówił, że straty wyniosły tam powiedzmy 50 tysięcy, ale ocalono tam majątek rzędu 350 tysięcy. To jest już taka urzędnicza robota tam na miejscu, kiedy już akcja dobiegła końca i trzeba wypisać dokumenty. Robicie taki wywiad z poszkodowanymi, jak to wyglądało? Czy jest to po prostu takie szacowanie statystyczne, żeby media miały czym się zająć?
1: Na tym się dokładnie nie znam. To od tego jest dowódca zastępu sekcji lub dowódca zmiany, zastępca dowódcy zmiany. Zależy, kto dowodzi tą akcją. Dowódcy jednostek. Oni zawsze dowodzą, po zakończonych działaniach wypełniają dokumenty i chyba się mniej więcej konsultują z właścicielem, ile co mniej więcej jak kosztowało, bo wiadomo, później ubezpieczyciel i tak przyjdzie na to miejsce i on sobie według siebie wyceni to, ale jakieś szacunkowe straty, co mogliśmy uratować, co zostało spalone czy tam zniszczone, to musi mniej więcej oszacować, bo musi z tego też dowódca po każdej akcji pisze meldunek, tak jak w PSP. On musi opisać daną sytuację, pomierzyć jaki budynek, ile się spaliło, czego się spaliło i on musi podać tą wartość, tak? W przybliżeniu, bo wiadomo, nie jesteśmy rzeczoznawcami takimi dokładnymi co do grosza, ale on musi to podać w przybliżeniu, a później od tego jest ubezpieczyciel, który przychodzi i to dokładnie wycenia.
0: To teraz konkretna sytuacja. Kiedyś u mojego znajomego na takiej wiejskiej posiadłości wybuchł pożar, przyjechali strażacy, chyba PSP i OSP było na miejscu i on był strasznie skonfundowany tym, że płonęła jakaś tam szopa, w której było składowane drewno opałowe, były trzy linie, to już tak twoim językiem trochę mówiąc, i on był strasznie zdziwiony, że strażacy, jeden strażak polewał, właściwie jedno, kilku strażaków z jednego węża polewało ten płonący budynek, a dwie pozostałe grupy polewały budynki, które przylegały niemalże do tego palącego się i lali wodę na niepalące się już budynki. Z waszego punktu widzenia to też jest bardzo istotne, że to, czego nie da już się uratować, to jedno, ale ważne jest też to, co jeszcze nie płonie, a waszym zdaniem za chwilę może zapłonąć.
1: Tak, to bronimy ten budynek, schładzamy go, żeby się ogień nie rozprzestrzeniał. Rota gasi ten budynek, wiadomo, woda musi odparować, odbiera to ciepło, ale staramy się, jeżeli budynki są obok położone, to trzeba je zabezpieczyć, żeby nie doszło do większych strat. Trzeba też o tym myśleć, no bo wiadomo, jeżeli pali się szopa z drzewem, no to będzie ciężko ją zagasić. To jest drzewo, to już jest mocno rozgorzały pożar. W tym momencie, jeżeli mamy obok mieszkanie, no to mieszkanie jest bardzo cenne. Gasimy to, ale musimy też myśleć o tym, żeby ludziom uratować to mieszkanie, żeby mieli gdzie mieszkać, tak?
0: Pewnie śledziłeś z wypiekami na twarzy to, co się działo na Roztoczu, czyli ten ogromny pożar lasu. To odrębna tak jakby w ogóle część statystyki strażackiej, ale pożary lasów to nie jest rzecz, która jest rzadkością, a biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i to, co się dzieje z temperaturami,

0: pewnie nie będzie lepiej. To, co się dzieje teraz w Grecji chociażby, tak, już u przedmieście Aten, gaszenie lasów jest jakimś specjalnym szkoleniem objęte, no, bo to już tam nie wiedzie ogromny sprzęt strażacki, samochody. No, one pewnie do jakiegoś momentu są w stanie wjechać. Uczycie się tego w jakiś szczególny sposób?
1: Uczymy się, mamy szkolenia z tego, jak sobie radzić w takich warunkach, ale są specjalne takie moduły stworzone, które specjalizują się w pożarach lasów i oni wszystko robią z marszu. Mają podręczny sprzęt tylko i sobie radzą. Przenośne takie pompy, przenośne łopaty, wszystko i wszystko ręcznie odcinają. Także oni się cały czas szkolą i są takie moduły właśnie w Polsce, które cały czas na bieżąco trenują i wiedzą, jak postępować z pożarami lasów. Wiadomo, silny wiatr nie sprzyja w takich warunkach. Ostatnie lata pokazują, że mamy bardzo sucho i te pożary lasów występują coraz częściej. Ale my jako strażacy też jesteśmy szkoleni, czytamy bardzo dużo, szkolimy się. Tego nie przetrenujemy w praktyce mniej więcej, ale coś rozwinąć, jak rozwinąć linię można, jak do tego podejść. Trzeba o tym myśleć cały czas i też, żeby się nie rozdzielać, żeby ta rota zawsze była razem, bo wiadomo, pożar lasu, duże zadymienie, możemy się zgubić, możemy, jeżeli nie znamy jeszcze swoich terenów, tak jak w tym przypadku od nas z powiatu wyjeżdżali OSP i PSP jeździło z hełma. Także szkolenia są bardzo ważne i co rok coś jest unowocześniane, staranie się, dążenie do takiego celu lepszej jakości gaszenia tych pożarów lasu.
0: Marcin Budka Suflera, to co teraz?
1: O, ciężko powiedzieć, co tu teraz. Coś dla strażaków może by się przydało. Nie wiem, 998 był taka piosenka, numer taki, ale nie pamiętam dokładnie tytułu.
0: To teraz bęben maszyny losującej jest pusty, następuje zwolnienie blokady, szukamy odpowiedniej muzyki, a do Państwa wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Reklama.
6: Przypominam Państwu, że dzisiaj rozmawiam z Marcinem Sobczukiem, strażakiem, zawodowcem i ochotnikiem. Marcin, pamiętasz pierwsze gaszenie nieużytków albo ścierniska jako no, wtedy jeszcze strażak, ochotnik?
7: Bardzo dużo tych akcji było i tak do ściernisk, do traw to tak nie przykładam wagi, żeby pamiętać tego, ale... Pamiętam na przykład duży pożar bagien srebrzyskich, bo byliśmy tam chyba prawie ponad 12 godzin. Całą noc walczyliśmy z ogniem, bo był silny wiatr i ciężko było to opanować.
6: Pytam o te nieużytki, bo wiele zdarzeń, do których jeździcie, wynika z zdarzeń losowych. Wichura, burza, pioruny, zwarcie instalacji elektrycznej. Wielu tych rzeczy nie da się przewidzieć, nie da się im zapobiegać, ale jest mnóstwo zdarzeń, do których jeździcie, a których można było uniknąć, gdyby ktoś pomyślał. I właśnie pożary nieużytków, celowe podpalenia nieużytków czy ściernisk, to jest ta kategoria, która po pierwsze jest bezsensowna, po drugie jest śmiertelnie niebezpieczna, bo gdybyśmy przejrzeli sobie internet, to kilkadziesiąt osób zginęło w takich pożarach. Da się jeszcze jakoś tym ludziom przemówić do rozsądku?
7: Myślę, cały czas trzeba o tym nagłaśniać, informować ludzi, że to jest naprawdę niebezpieczne, ale to też nie ludzie giną. Ginie bardzo dużo dorobku ludzkiego, bo nie oszukujmy się, tak jak u nas wieś jest położona, są tereny i mamy z tyłu za zabudowaniami łąki, rozlewiska, wiadomo, że są te parki i teraz sąsiedzi, dużo tutaj sąsiadów ma na przykład obory, stodoły i może to stworzyć poważne zagrożenie. Mieliśmy tu parę razy taką sytuację, że bardzo blisko budynków się znajdowało i ledwo co obroniliśmy te budynki, bo z wiatrem no to bardzo szybko przemieszcza się ten ogień.
6: No właśnie, żeby to zobrazować, ta ściana ognia na jakimś ściernisku czy na nieużytku może się przemieszczać, nie wiem, z prędkością idącego człowieka, biegnącego człowieka, czy to jest, nie wiem, kilka centymetrów na godzinę?
7: Biegnącego człowieka i czasami człowiek może naprawdę nie zdążyć uciec, jak jest bardzo silny wiatr. To jest bardzo szybko przemieszcza się ogień. Jeżeli silny wiatr, to nie wiem do ilu kilometrów dochodzi, ale trzeba bardzo szybko biegnąć, żeby uciec.
6: Kiedy taka ściana ognia nas dopadnie, to już nie ma szansy na ratunek.
7: No niestety nie, to już wtedy jak taka ściana ognia. Znaczy w ubraniu specjalnym, no to wiadomo, zależy jaka ta ściana ognia jest długa, bo jeżeli przez chwilę w tym Nomexie, tylko że to jest bardzo duża temperatura, on nas tam ochroni, możemy się poddusić dymami, ale wiadomo, powinniśmy mieć maski, jeżeli jest duże zadymienie maski, albo aparaty powietrzne, bo ludzie często mylą, mówią, że to są aparaty tlenowe. Nie, samym tlenem człowiek by nie oddychał. To są aparaty powietrzne, to jest zwykłe, czyste w tych butlach powietrze. Żeby się nie potruć, tak? Bo musimy dbać o swoje zdrowie, bo przede wszystkim, gdy jedziemy nawet do akcji, pomóc drugiemu człowiekowi, to ratownik zdrowy i bezpieczny ratownik to jest podstawa. W tym momencie, gdy my dojedziemy, jesteśmy w pełni zabezpieczeni, ubrani, to wtedy uratujemy człowieka, tak? Bo co z tego, jeżeli my do tej akcji nie dojedziemy? Tak samo kierowca odpowiada za całą załogę. To nie jest tak, że kierowca siada i gaz w przód i na bombach ja mogę wszystko. Nie, tu trzeba myśleć, że ja wiozę na przykład tak jak w tym samochodzie kierowca plus pięciu, i ja muszę za nich odpowiadać, czyli ja ich muszę szczęśliwie, bezpiecznie dowieźć do celu. Minuta dłużej, ale dowieźć, żeby oni mogli pomóc.
6: No właśnie, to fajny temat poruszyłeś, bo ty też jesteś kierowcą pojazdu specjalnego strażackiego, średniego wozu strażackiego, nie wiem, w PSP, czy też za fajerą, czy...
7: Różnie. W PSP dowódca pisze na każdą zmianę rozkaz. Raz jest się ratownikiem medycznym, czyli przodownikiem roty pierwszej, raz jest się pomocnikiem roty pierwszej, raz się jest kierowcą. No dowódcą, wiadomo, to są inne osoby od tego, ale zależy. To już dowódca decyduje, kto, kiedy, gdzie siedzi, na jakim samochodzie. Czy na ciężkim, czy na średnim, czy na podnośnikach, czy na drabinach, czy na jakichś technicznych samochodach, bo są różne samochody. To już dowódca decyduje, rozpisuje rozkaz i wiemy na daną służbę, że ja siedzę na pierwszym wozie wyjazdowym, średnim i jestem na przykład pomocnikiem roty pierwszej, tak?
6: Marcin, miałem raz w życiu okazję jechać pojazdem uprzywilejowanych na przysłowiowych bombach, właśnie realizując jeden ze swoich poprzednich programów. Był to radiowóz. Ja siedziałem na tylnej kanapie, czyli w tej drugiej klasie. No robi to wrażenie. Dla kogoś, kto pierwszy raz w życiu coś takiego przeżywa, robi to wrażenie. Siedząc za kierownicą kilkunastotonowego pojazdu, pełnego wody, sprzętu i ludzi, przejazd przez miasto, to do czego byś to porównał? Skalę, nie wiem, stresu, trudności, zaangażowania, no wszystkich zmysłów, tak? Bo no jednak macie tą presję czasu, że musicie dojechać jak najszybciej, ale też i bezpiecznie. Co czuje kierowca takiego samochodu, jadąc przez miasto, przez hełm?
7: Przez miasto jadąc, no musisz być pewny za kółkiem, jak to mówią, ale wiadomo, musisz mieć pewność tu u siebie, ale musisz myśleć za innych kierowców. Tych kierowców, co jadą przed tobą. Musisz mieć oczy w koło głowy, jak to się mówi, bo dojeżdżając do niektórych samochodów miałem takie zdarzenia, że nie wiem dlaczego ludzie często tak robią i to już się śmiejemy z tego ze strażakami, z dowódcami, że gdy dojeżdżamy, na przykład jest jakaś wysepka, są dwa pasy, to ten samochód jadący przed nami, nie wiem, czy on wcześniej nas nie widział, czy po prostu nie słyszał, czy muzyka mu głośno gra, on akurat się zatrzymuje w tym miejscu, co jest wysepka, i ten z naprzeciwka, co jedzie, też zatrzymuje się w miejscu, co jest wysepka. No i często się z tego śmiejemy. Tak samo na rondach. Ludzie się zatrzymują na rondach. Gdy my wjeżdżamy na rondo, przede mną samochód raptownie hamuje czasami. Nie, ty zjedź z tego ronda, bo ty, gdy mamy, tak jak krzyżówki lubelskie u nas w Chełmie, jest jeden pas. Gdy on wjedzie na to rondo i stanie, ja tym samochodem nie mam możliwości go minąć. Lepiej, żeby on wolniej, ale zjechał bezpiecznie. I niech zjedzie z ronda, zjedzie na prawy pas, tak jak jest. I wtedy my przejedziemy, a nie raptownie przed nami hamują. To nie chodzi o to, że kierowca zobaczy samochód uprzywilejowany i raptownie hamulec staje i koniec. Nie. Trzeba też ludzi nauczyć pewnego toku myślenia, żeby oni myśleli, co zrobić, żeby bezpiecznie ten samochód mógł przyjechać. Może akurat zjadę tu na przystanek autobusowy lekko, czy tutaj zmienię pas na prawy, bo często jak Projewiecki, no to też ludzie muszą myśleć o tym, żeby zmieniać pas na prawy. To nie sztuka, że on się raptownie nam zatrzyma. Tę osobówkę zatrzymać samochód, no to jest 50 metrów, dajmy przykład. Ten samochód zatrzymać to już jest 100 metrów. On waży już na przykład ponad 16 ton. Są cięższe, są lżejsze, wiadome. No ale my jako kierowcy, siedząc za kółkiem, no naprawdę musimy myśleć za tych kierowców, co są wokół nas, co nas otaczają, bo nie wiemy, co ten kierowca zrobi. Musimy myśleć za nich. Trzymać odległość, ale bezpieczną i patrzeć się, czy on przypadkiem nie zahamuje, czy on jedzie pewnie, czy on wie, co robi. Po prostu musimy myśleć za nich w koło.
6: Ja nie wiem, czy przy kierowcy zawodowym strażaku można mówić, wypowiadać te dwa słowa, bo to takie kontrowersyjne i ja z perspektywy 20 paru lat posiadacza prawa jazdy uśmiecham już się w tym momencie, kiedy słyszę określenie korytarz życia. Kilka razy w życiu stałem gdzieś tam w korku, zresztą chyba w ubiegłym roku, czy dwa lata temu, jadąc właśnie na wakacje. To chyba było gdzieś koło Krakowa. Widziałem kierowców, którzy próbują utworzyć ten korytarz życia, ale robią to tak nieporadnie i tak ślamazarnie, że przypuszczam, gdyby się w ogóle nie ruszyli, to straż by, no wtedy akurat pogotowie, zjechałoby na awaryjny pas i szybciej przejechało niż tym korytarzem życia. Znowu tu się kłania bezmyślność, czy jesteśmy lekko duchami na drodze i nie zastanawiamy się, że a jedziemy sobie, to jest fajnie i nie myślimy perspektywicznie.
7: Ludzie po prostu, i tak jest coraz lepiej z tym, ale ludzie po prostu też jadą tak na tak zwany zderzak. Czyli jeżeli się ustawimy samochód za samochodem na autostradach, na takich ulicach szybkiego ruchu, i jesteśmy dosłownie kilka centymetrów przed danym pojazdem, za nami stoi też samochód kilka centymetrów za nami, no to my nie mamy pola manewru, tak? Bo jeżeli zostawiamy zawsze tą lukę większą, to te samochody pierwszy zjedzie trochę do lewej, już drugi ma miejsce znowu do lewej i tak oni uciekają. I ludzie dlatego czasami też... to jest takie, jazda na zderzak jest bardzo niebezpieczna, tak? Bo gdy jesteśmy za kilka centymetrów za tym pojazdem, no to uderzając nawet w nas jakiś pojazd, już uderza w ten i na przykład pięć samochodów jest już kolizja wystąpiła. Dlatego moje takie odczucie jest, że lepiej czasami zostawić ciut więcej miejsca, żeby nawet mieć to pole do zjechania, nawet jak ten przed nami nie zjedzie, to ja będę miał jakiś tam manewr, że trochę się schowam, tak?
6: Marcinie, kiedyś miałem okazję Cię obserwować, kiedy byliście właśnie tym pojazdem, w którym dzisiaj siedzimy. Byliście na jakimś gminnym festynie, już nie pamiętam dokładnie, co to było. Wokół samochodu było pełno dzieciaczków i tak sobie pomyślałem, za mundurem panny sznurem, bo wśród tych dzieciaczków połowa to były dziewczynki. Ale co mnie zaskoczyło, bo bardzo wnikliwie Cię obserwowałem, co mnie zaskoczyło, te dziewczynki były bardzo zaangażowane nie w rozmowę z strażakiem w mundurze, ale sprzętem, który jest na tym samochodzie. Dzisiaj patrząc z perspektywy ochotniczych straży pożarnych, ale i też Państwowej Straży Pożarnej, coraz więcej kobiet wstępuje w szeregi OSP i PSP. Wy w Zarzeczu chyba też macie całkiem sprawnie działającą żeńską ekipę.
7: Tak, są kobiety, które działają i w tym roku też będą startować na zawodach jako dorosłe kobiety, bo już niektórzy pokończyli te 18 lat. Ale teraz nawet ostatni kurs podstawowy na OSP, który odbył się w Komendzie Miejskiej w Chełmie, było więcej kobiet niż mężczyzn, czyli to pokazuje, że kobiety też bardzo dobrze sobie radzą ze stresem, z emocjami i potrafią nawet lepiej czasami od niektórych mężczyzn działać, myśleć. No i to się szanuje. I fajnie, że kobiety tak jakby ramię w ramię z mężczyzną działają.
6: Cofnijmy się o kilkadziesiąt, w twoim przypadku to dziwnie brzmi, ale o kilkadziesiąt lat do tyłu. Cofnąć się do tyłu. Przepraszam moją panią polonistkę, jedną i drugą. Ale taka retrospekcja. Czy to działanie w OSP, w młodzieżówce, już od 8 roku życia pomogło ci w dorosłym życiu, w podejmowaniu decyzji, w realizowaniu jakichś zamierzeń, celów i tak dalej?
7: Tak, myślę, że bardzo dużo pomogło. Nauczyło takiej trochę dyscypliny też, tak? Jeżeli były jakieś zbiórki, ćwiczyliśmy treningi do tych zawodów, bo człowiek młody chciał też, byśmy byli zawsze pierwsi, coś. Ale na pewno uczy dyscypliny, jakiegoś tam wychowania, jakiegoś szacunku do siebie, że tak samo zdarzają się jakieś konflikty, wiadomo, ale tutaj nie ma, że konflikt. Tu działamy ramię w ramię, tak? Musimy to mieć zawsze z tyłu głowy, że tutaj ja mogę się z tobą troszkę gorzej lubić, ale z tobą się lubię bardzo, tak? Ale przy działaniach nie ma o tym myślenia i uczy szacunku też do życia. OSP i w ogóle straż uczy do życia, bo mamy nieraz śmiertelne wypadki, czy tam do ludzi. I jak patrzysz na to wszystko, to taki szacunek do życia i respekt trochę też nabierasz.
6: Masz całkiem daleko do remizy z domu rodzinnego, ale jak życie pokazuje, ci, którzy mają najbliżej, zawsze najpóźniej przybywają na miejsce zdarzenia. Jak to jest z tymi wezwaniami OSP? No wy jesteście w krajowym systemie, więc w waszym przypadku to jest troszeczkę no, bardziej doprecyzowane, ale to faktycznie jest tak, że nie wiem, siedzisz na ciągniku, obrabiasz pole, dostajesz sygnał i rzucasz wszystko i na bosaka biegniesz do remizy?
7: Tak, w nocy. Znaczy, jeżeli pali się mieszkanie czy coś, to każdy od nas stara się jak najwięcej. Wiadomo, są momenty, że nie możemy, nie wiem, jestem sam z dzieckiem czy coś takiego jak niektórzy, no to, no wiadomo, tego dziecka nie zostawi, chyba że ma babcię, czy żona wróciła, czy ten. Ale jeżeli, wiadomo, jeżeli komuś ginie dobytek czy coś, no to rzuca się i się leci. Tak jak się stoi, tak się biegnie.
6: Tylko często też się zdarzało tobie na bosaka czy tam w klapkach przybiec?
7: Zdarzało się, bardzo często się zdarzało. Wiadomo, do traw czy do czegoś to tak człowiek nie podchodzi emocjonalnie, ale wypadek czy nawet jakieś pożary mieszkań to tak. Tylko też trzeba myśleć o swoim bezpieczeństwie, żeby bezpiecznie udać się do tej remizy, bo żeby nie było żadnych wypadków, bo też jeżeli strażak ulegnie wypadkowi, no to później te protokoły, to wszystko i on, taki strażak, nie będzie mógł pomóc, tak? Tylko my zamiast wyjechać, to my temu strażakowi będziemy musieli pomagać, tak? Bo też tak może się zdarzyć, że nastąpi wypadek, nie wiem, wybiegł na szosę, nie popatrzył, nie rozejrzał się, czy dojazd, niektórzy dojeżdżają samochodami do remizy, tak? Spowodował wypadek, no to my zamiast tam jechać, to my musimy wtedy tutaj udzielać pomocy.
6: Można coś jeszcze zmienić w postrzeganiu dzisiaj strażaka z twojej perspektywy, zawodowca i ochotnika?
7: Nie wiem, cały czas są wyższe głowy od tego, żeby myśleć, co dopracować, co zrobić, żeby było lepiej. Moim zdaniem to tylko, żeby ludzie byli tacy bardziej wyczuleni na pomoc drugiemu człowiekowi, bo dużo ludzi jakby udzielało też pomocy, to zanim my dojedziemy, to jest duża szansa, że po prostu tego człowieka uda się uratować, tak? Wiadomo, nie narażać się, jeżeli jest pożar mieszkania czy coś, żeby ktoś tam leciał, ratował człowieka, bo bez masek, bez tych aparatów, no to on się sam po prostu ten, ale tak jak jest bardzo dużo zdarzeń medycznych teraz, tak? No to żeby ci ludzie po prostu wezwali chociaż tą pomoc, położyli pozycję boczną, sprawdzili oddech. Takie podstawowe rzeczy, tak? Czy nawet jak wiedzą, że w okolicy jest remiza, to dzwonią, ale u nas można przybiec, wcisnąć guzik na ścianie, jest system się uruchomi, syrena się załączy i powiadomi nas telefony. Wiemy, co się dzieje, że jakiś alarm, przybiegniemy, będziemy starać się pomóc, tak? Bo zanim 112 przyjmie, to ktoś, druga osoba może przybiec, włączyć, tak? Wiedzą, że tutaj jest guzik na ścianie, miejscowi mieszkańcy tak samo. Niektórzy się nauczyli też dzwonić do mnie na numer, ja im tłumaczę, dzwońcie na 112, ale ja już w tym momencie włączę same remizę i biegnę, jeżeli u nas coś się na wsi dzieje.
6: Dobrze, że jesteście i zawodowcy, i ochotnicy, bo dzięki temu możemy spać spokojniej. To już od przeszło 100, chyba 20 lat ochotnicze straże pożarne w Polsce funkcjonują. W naszym powiecie od niektóre to już stulatki zacne. Marcin Sobczuk, Państwowa Straż Pożarna w Chełmie i Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu, jednostka, która funkcjonuje w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Tak. Tym razem nie pomyliłem tej nazwy skomplikowanej, czyli KSRG. Dziękuję Ci, Marcin. Życzę Ci takiego za tak, bo tu jeszcze Marcin coś chce powiedzieć.
7: Chciałbym pozdrowić chłopaków z JRG2 i z JRG1. Ale zwłaszcza pierwszą zmianę z JRG2, bo później mi nie wybaczą.
6: To trochę prywaty było. Pozdrawiamy jak najbardziej druhów i strażaków zawodowców. No, tobie życzę dalszego takiego zaangażowania w to, co robisz, bo nie tylko działania strażackie, ale również wiele akcji charytatywnych tutaj organizujecie. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać i porozmawiać o tym, co robicie poza systemem ratowniczo-gaśniczym. Marcin Sobczuk, dziękuję bardzo. Tobie, a Państwu mówię, do usłyszenia.
7: Dziękuję również. Miłego dnia życzę.
0: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
8: Nawrockiego za chwilę głowa państwa o minionych miesiącach. Upały kontra młodzi pacjenci jednego ze szpitali. Będzie też sport i wygrane Igi Świątek i Jagiellonii Białystok. Marcin Krzemiński. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
9: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
8: Senat odrzucił dziś wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Według Nawrockiego tak nie wygląda demokracja. Zarzucił rządowi brak wizji, a jedynie reakcję na wypływające afery. Prezydent zapowiedział, że jutro podpisze 4 nowe ustawy. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Oznacza to, że procedura wyboru szefa Instytutu rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po właśnie Karolu Nawrockim. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
10: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
11: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
10: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
12: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
10: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
8: Ostatnie pożegnanie dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Mecz rewanżowy w Glasgow odbędzie się za tydzień 13 sierpnia. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubić ze Szwajcarii 6-2, 6-1, a w meczu o ćwierćfinał może ją czekać powtórka z tegorocznego Rolanda Garrosa, bo zagra ze zwyciężczynią meczu Marty Kostiuk z Madison Keys. W nocy w większości kraju temperatura spadnie poniżej 20 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, tam 11. Na południu, w centrum i na północnym wschodzie może być deszczowo. Miejscami możliwe też burze.
13: Radio. Radio. 104 i 9 FM.

Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

Ponton Radio i wszystko gra. Ponton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
3: 104,9 FM. 104.

0: dobicie i uszkodzenia, ostrzeżenie przed burzami, za chwilę o pogodzie. Kandydat PiSu na premiera zapowiada powołanie Straży Praw. Za chwilę też wygrana Lecha i remis Rakowa, czyli europejskie puchary. Marcin Krzemiński. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskiem, poinformowała Straż Pożarna. Chodzi o ponad 10 budynków mieszkalnych i gospodarczych. W całym regionie strażacy otrzymali ponad 250 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą. Jedna osoba została ranna wskutek przewrócenia się drzewa na samochód. Ostrzeżenia przed burzami dotyczą aktualnie większości Polski, w mniejszym lub większym stopniu 14 województw. Alerty drugiego stopnia nie obowiązują tylko w województwie lubuskim, Pomorzu Zachodnim, w większości Pomorza i Wielkopolski, części Kujaw i Dolnego Śląska.
1: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
0: Mówi synoptyczka Agnieszka Prasek. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać miejscami także jutro rano. Meteorolodzy przypominają, by w trakcie burz nie stać pod drzewami, nie wchodzić do wody i unikać otwartych przestrzeni. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, kolejny rekord temperatury 42,2 stopnia zanotowano dziś w miejscowości Dolne Plachtince na południu kraju. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdza, Polska weźmie udział w organizowanym przez Niemcy spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych poświęconym zagrożeniom związanym z dronami i ochronie infrastruktury krytycznej. Jak informuje rzeczniczka ministerstwa Karolina Gałecka, spotkanie odbędzie się 28 sierpnia i bliżej tej daty będzie dokładnie wiadomo, kto pojedzie do Flensburga. Ale najbardziej prawdopodobne to, że będzie to minister Marcin Kierwiński albo wiceminister Maciej Duszczyk. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywała się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
2: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
0: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. Sport. Piłkarze Lecha Poznań pokonali KL Klaksvík z Wysp Owczych 1-0 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Rewanż rozegrany zostanie za tydzień w Torszan. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rewanż w Sztokholmie odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia. Piątek ze słońcem, choć nie zabraknie chmur. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie 19 stopni na Pomorzu, 24 w centrum, 27 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Bonton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Bonton Radio.
1: Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.